0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Flashbellu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

0: promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Miły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Kiciu,
5: a?
4: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
7: 15 zł.
6: Lepiej.
7: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
6: Z kuponami?
7: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Cześć, tu Baza!
13: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
14: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
15: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Hit FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszą audycję, w której zajrzymy do wyjątkowego miejsca na mapie Słupcy, które ma swoją wieloletnią historię i tradycję. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy to nie tylko miejsce, gdzie słupczanie mogą zapoznać się z nowościami czytelniczymi, ale także miejsce, w którym organizowane są różne inicjatywy. I właśnie o historii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, o tym jak zmieniała się na przestrzeni lat i jak funkcjonuje obecnie, o tym wszystkim opowiedziała nasza rozmówczyni, którą jest dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
2: Jak wiemy, biblioteka to miejsce, które tworzyło wiele pokoleń bibliotekarzy, czytelników i osób życzliwych naszej działalności. Ten jubileusz 80-lecia był taką okazją, aby wspólnie zatrzymać się na chwilę, spojrzeć wstecz i podziękować wszystkim, którzy przez 8 dekad współtworzyli historię naszej biblioteki. Bardzo mnie cieszę, że na uroczystości spotkali się przedstawiciele różnych środowisk, czyli samorządowcy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, bibliotekarze z całego powiatu, przedstawiciele instytucji, organizacji, służb mundurowych, nasi obecni byli pracownicy oraz oczywiście czytelnicy. I to pokazało, że biblioteka jest ważnym miejscem dla lokalnej społeczności. Nasza historia rozpoczęła się w 1946 roku i wtedy to biblioteka mieściła się przy ulicy Poznańskiej w niewielkim, zaledwie 125-metrowym pomieszczeniu. Pierwszą kierowniczką została Janina Pawela, która przez 26 lat budowała fundamenty tej instytucji. Na początku może to wydawać się trochę dziwne w porównaniu z tym, co mamy dzisiaj, bo księgozbiór liczył zaledwie 262 książki. Pochodziły one głównie z darów mieszkańców. Trudno dziś sobie wyobrazić warunki, którymi obecnie dysponujemy. Dziesiątkami tysięcy książek, nowoczesnym sprzętem i przestronną siedzibą.
1: Czyli tu już pani opowiedziała też, jak ta biblioteka wyglądała w tych pierwszych latach swojej działalności. Nieduże pomieszczenie, nieco ponad 260 książek. I jak to się potem zmieniało na przestrzeni dekad? Bo zmieniały się siedziby, zmieniały się zbiory, no i też zmieniał się pewnie sposób funkcjonowania tej biblioteki.
2: Przez 80 lat biblioteka przeszła naprawdę długą drogę. Z niewielkiego pomieszczenia, jak już wcześniej wspomniałam, przy ulicy Poznańskiej, przenosiła się kolejno do budynku parafialnego przy ulicy Okopowej, później ponownie na ulicę Poznańską, następnie do budynku przy ulicy Mickiewicza. Największa jednak zmiana nastąpiła w roku 2021, kiedy to otworzyliśmy obecną siedzibę. I to był prawdziwy przełom. Wreszcie mogliśmy zgromadzić cały księgozbiór w jednym miejscu i stworzyć przestrzeń odpowiadającą potrzebom współczesnych czytelników. Bo dziś biblioteka, jak wiemy, to nie tylko wypożyczalnia książek, to również miejsce spotkań, edukacji, warsztatów, koncertów, wystaw i projektów dla mieszkańców w każdym wieku.
1: Każda instytucja to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. I kto tutaj odegrał szczególną rolę w historii naszej biblioteki?
2: Ja myślę, że pani Pawela, która odważyła się, żeby stworzyć tę bibliotekę. I tak jak już wspominałam, książki pierwsze pochodziły z darów czytelników i dzięki niej ta biblioteka w ogóle zaczęła istnieć. W 1946 roku pojawiały się ustawy i jedna z ustaw właśnie dała możliwość tworzenia bibliotek i dlatego nasza biblioteka w tym roku właśnie powstała.
1: Też trzeba podkreślić trudne realia. 1946 rok, czyli mamy ten okres po II wojnie światowej, gdzie z tymi książkami nie było wcale tak prosto, żeby ten księgozbiór zgromadzić, ale właśnie jak pani wspomniała, te książki pochodziły od mieszkańców Słupcy.
2: Tak i właśnie tutaj wielka zasługa tych mieszkańców, ponieważ niekoniecznie musieli przekazać te książki do biblioteki, a tak zrobili. I to był początek, kiedy te książki zaczęły być gromadzone. Potem powstawały księgarnie, można było książki kupować, był odpowiedni budżet do tego. Także myślę, że to wszystko zaczęło się od pani Paweli. Oczywiście zasługa innych dyrektorów również, bo pan Ryszard Tomczak, świętej pamięci, również przez przeszło 20 lat był dyrektorem biblioteki i wiele dla niej zrobił. Tak samo pani Seweryna Lewandowska, która również 20 lat rządziła w tej bibliotece. Także myślę, że oprócz tej pierwszej pani dyrektor, wtedy to jeszcze była kierownik, następnym dyrektorem, ale też wszystkim pracownikom ta biblioteka może dalej funkcjonować i jest taka jak dzisiaj.
1: Dobrze, a proszę powiedzieć, czy zachowały się wspomnienia, kroniki lub anegdoty, które szczególnie lubi Pani przywoływać?
2: Można by tu wiele anegdot przywoływać, ale myślę, że niekoniecznie wszystkie nadają się do głosu naszych odbiorców, bo przez tyle lat znalazłoby się ogrom, a przez wiele lat pracowałam też z dziećmi, z tymi najmłodszymi i myślę sobie, że te różne anegdoty i powiedzonka dzieci to są najcenniejsze i najbardziej cieszą mi, kiedy się je przypomina, to wszystkie jeszcze ponownie się z tego śmiejemy. Poza tym zachowały się kroniki z tamtych wcześniejszych lat, oczywiście mało mamy zdjęć, jakichś opisów, bo wiadomo jak to było z robieniem i wywoływaniem zdjęć, ale od roku bodajże, lata pewnie 90. to już zaczęliśmy tak na bieżąco fotografować różne wydarzenia i inicjatywy i są kroniki, które można w bibliotece sobie przejrzeć i zapoznać się z tym, co się działo.
1: Teraz przejdźmy do czytelników, bo tak jak pani mówiła, też dzięki tym czytelnikom, mieszkańcom Słupcy ta biblioteka mogła powstać i jak na przestrzeni lat, odkąd pani pracuje, te gusta czytelnicze się zmieniały?
2: Ja myślę, że bardzo się zmieniały, bo kiedyś przede wszystkim nie było tyle literatury polskiej. Teraz zauważyłyśmy, że nasi czytelnicy, czytelniczki i czytelnicy lubują się w literaturze polskiej. Bardzo dużo autorów polskich jest. Jeśli rozmawiamy z naszymi przeważnie starszymi czytelnikami, dlaczego właśnie literatura polska, to jest oczywisty powód. Polskie nazwiska, polskie nazwy miejscowości, łatwo im się czyta. A jednak literatura zagraniczna, to pojawiają się nazwy obcojęzyczne, gdzie starsze osoby z tym mają problem.
1: A proszę właśnie powiedzieć, bo te gusta czytelnicze, tak jak już mówiliśmy, zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat. Czy mimo upływu czasu są książki, autorzy, którzy nie tracą na popularności już od pokoleń? Można kogoś tutaj takiego wyróżnić?
2: Ja myślę, że może nie tyle od pokoleń, bo tak jak my kiedyś, będąc dziećmi czy młodzieżą, czytaliśmy Szklarskiego czy Montgomery, w tej chwili niekoniecznie ta literatura jest wypożyczana. Ale myślę, że to, co teraz się czyta, czyli te czasy współczesne, to oczywiście Mróz, Bonda, czy nawet Marzena Rogalska, która nie tak dawno była gościem naszej biblioteki. W ogóle zwróciłyśmy uwagę, że osoby, które zapraszamy do biblioteki, autorów książek, to potem ta popularność ich książek, czy wypożyczenia i czytania w naszej bibliotece wzrasta.
1: Czyli to jest ten pozytywny efekt tych spotkań. A jak zmieniła się rola samej biblioteki w życiu mieszkańców?
2: Oczywiście książki nadal są naszym sercem i najważniejszym elementem działalności, jednak zmienił się sposób korzystania z biblioteki. Tu oczywiście jest to fakt oczywisty, że tak powiem. Dzisiaj mieszkańcy przychodzą do nas nie tylko po książki, ale również po wiedzę, po inspiracje, nowe umiejętności, czy po prostu, aby spotkać się z innymi. Organizujemy spotkania autorskie, warsztaty, zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów, kluby czytelnicze, kursy komputerowe, wydarzenia rodzinne czy koncerty. Biblioteka stała się miejscem aktywności społecznej.
1: Czyli tutaj już pani trochę wyprzedziła moje pytanie, bo tak jak już mówiliśmy, nie tylko książki, ale też miejsce spotkań, różnych aktywności. I właśnie te nowe funkcje biblioteki bardzo mocno rozwinęły się na przestrzeni ostatnich lat.
2: Tak, oczywiście. I bardzo często słyszymy takie pytanie, skąd bierzecie na to pieniądze? Odpowiedź jest prosta. Bardzo aktywnie sięgamy po fundusze zewnętrzne. Dzięki projektom ministerialnym, środkom europejskim, programom Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, ostatnio KPO dla Kultury i wielu innych możemy zapraszać do Słupcy twórców, których na co dzień spotyka się w największych ośrodkach w Polsce. Chcemy, aby mieszkańcy naszego miasta i powiatu mieli dostęp do wydarzeń kulturalnych na najwyższym poziomie, bez konieczności wyjeżdżania do dużych miast.
1: Czyli czyli biblioteka to nie tylko książki, ale także miejsce spotkań, miejsce, gdzie możemy obcować z kulturą. I chciałbym jeszcze dopytać, jeśli chodzi o te zbiory biblioteczne, czy w tych zbiorach są takie książki, na które można trzeba zwrócić szczególną uwagę, są w jakiś sposób cenne, jest coś takiego?
2: Te książki, które są dla nas takie najbardziej cenne, czyli no ich wartość rynkowa jest dosyć duża, to oczywiście to są książki gromadzone w czytelni, czyli ich nie wypożyczamy do domu. A poza tym nie mamy jakichś takich perełek, którymi moglibyśmy się pochwalić, bo no nie jesteśmy biblioteką naukową ani biblioteką narodową, gdzie musimy gromadzić wszystkie książki, które się ukazały. Głównie skupiamy się na nowościach, bo tego chcą czytelnicy i tego chcemy im dostarczyć.
1: A teraz jeszcze wróćmy na chwilę do historii biblioteki. Które z tych wydarzeń, oprócz powstania, założenia biblioteki, uważa Pani za przełomowe, najbardziej przełomowe?
2: Największa zmiana dla naszej biblioteki miała miejsce w 2021 roku i nie tylko dla nas, ale też myślę, że dla wszystkich czytelników, kiedy to otworzyliśmy obecną siedzibę i to był prawdziwy przełom, bo wreszcie mogliśmy, tak jak wcześniej wspomniałam, zgromadzić księgozbiór w jednym miejscu, ale nie tylko, bo mamy nowoczesny oddział dziecięco-młodzieżowy z Biblioteką Młodych i kącikiem Malucha, przestrzeń dla młodzieży, którą sami sobie urządzili, salę komputerową, drukarkę 3D, roboty foton do nauki programowania, klocki Lego, ekran interaktywny, czytniki e-booków, czytaki dla osób z dysfunkcją wzroku, bezpłatny dostęp do platform z e-bookami, audiobookami i kursami online. Biblioteka jest też w pełni dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami, bo mamy platformę dla osób poruszających się na wózkach oraz mających problemy z chodzeniem, pętlę indukcyjną, system nawigacyjny Toto Point dla osób niewidomych, stanowisko komputerowe dla osób słabowidzących oraz dostosowaną stronę internetową.
1: Czyli tak naprawdę ta biblioteka jest przyjazna każdemu. Każdy może tutaj przyjść, zapoznać się z tą ofertą biblioteki, która jest bardzo bogata, bo tak jak pani mówi, to nie tylko książki, ale też audiobooki i inne nośniki.
2: Tak, i chciałabym, aby właśnie biblioteka nasza była takim miejscem, do którego mieszkańcy przychodzą, nie z obowiązku, ale dlatego, że dobrze się tu czują, żeby była tym trzecim miejscem, czyli po szkole i pracy biblioteka. Miejscem spotkań, rozmów, inspiracji, rozwoju. Oczywiście życzę nam kolejnych ciekawych projektów, nowych książek i dalszego wsparcia naszych partnerów oraz samorządu.
1: I jeszcze tutaj już powoli finiszując, chciałbym zapytać, czy jakaś historia związana z czytelnikiem czy książką szczególnie zapadła Pani w pamięć?
2: No ja myślę, że historie związane z projektem Mała Książka, Wielki Człowiek. Tu by można było napisać książkę, bo różne historie i reakcje dzieci i ich opowieści otwierają nam buzię do śmiechu i naprawdę tu serce się raduje, że są takie maluchy, które chcą przychodzić do biblioteki, czytać książki, ale przede wszystkim zasługa też rodziców, że oni te dzieci przyprowadzają. A później rośnie kolejne pokolenie. Będzie to młodzież, która mam nadzieję będzie również przychodzić do biblioteki, później dorosną i zostaną z nami. I mam nadzieję, że również w wieku seronialnym, czyli wychowujemy sobie tych najmłodszych czytelników i to jest chyba dla nas takie najbardziej wartościowe.
1: I na koniec, jakby Pani zachęciła mieszkańców Słupcy, okolic do tego, żeby odwiedzili bibliotekę?
2: No oczywiście zapraszam wszystkich do odwiedzenia naszej biblioteki. Nawet jeśli ktoś nie był u nas od wielu lat, gwarantuję, że będzie pozytywnie zaskoczony, bo dzisiejsza biblioteka to miejsce nowoczesne, otwarte i przyjazne, w którym każdy niezależnie od wieku znajdzie coś dla siebie i właśnie tego życzę naszej bibliotece na kolejne dziesięciolecia.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. I tak jak wybrzmiało podczas naszej dzisiejszej rozmowy, Słupecka Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można zapoznać się z nowościami czytelniczymi, ale również miejsce, które dzięki wydarzeniom kulturalnym, inspirującym spotkaniom i warsztatom cały czas tętni życiem.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji odwiedzimy Wrześnie. Przez wiele lat to właśnie kolej odgrywała bardzo ważną rolę w życiu lokalnych społeczności. Nie tylko przewoziła ludzi, ale również towary. Tam, gdzie nie docierała kolej normalno-torowa, swoją historię zapisały linie kolei wąskotorowych, które przez lata stanowiły nieodłączny element krajobrazu wielu miejscowości, także we Wrześni. I właśnie na temat historii kolei wąskotorowej we Wrześni i powiecie, o jej początkach, funkcjach i o tym, dlaczego zniknęła z codziennego krajobrazu tej okolicy, o tym wszystkim opowiedział nam dyrektor Muzeum Regionalnego imienia Dzieci Wrzesińskich Sebastian Mazurkiewicz.
3: Tak jak większość tego typu transportów wąskotorowych w naszym regionie, związana była z rozwojem gospodarczym, a jeżeli chodzi o powiat wrzesiński, związane to było z funkcjonowaniem tutaj na naszym terenie zakładu cukrowniczego Cukrowni Września. Września była akurat miastem, można powiedzieć, na tamten czas, bo jesteśmy pod koniec wieku XIX, kiedy jeszcze są czasy zaborów, jesteśmy w zaborze pruskim, w państwie niemieckim. Września w zasadzie można powiedzieć była miastem przygranicznym, ponieważ niedaleko stąd, 18 km zarówno na wschód i na południowy wschód, przebiegała granica z zaborem rosyjskim. W związku z tym jeszcze w latach 70., na początku lat 70. zawiązała się spółka, która wybudowała linię kolejową tak zwaną gnieźnieńsko-oleśnicką, czyli linię z Gniezna przez Wrześnię, Jarocin, Krotoszyn do Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Była to wówczas linia kolejowa normalno-torowa, linia kolejowa o znaczeniu militarnym dla wojska. Ona, można powiedzieć, ciągnęła się wzdłuż tej granicy zaborowej z państwem rosyjskim. I wtedy powstała właśnie stacja kolejowa we Wrześni. Był to rok 1875. W ten sposób Września otrzymała połączenie, można powiedzieć, ze światem. Stacja kolejowa powstała na przedmieściu nazywanym Zawodzie. Była to wówczas osobna miejscowość. To jest na zachód od centrum miasta. Tam powstał dworzec kolejowy i wtedy to w latach 70. właśnie przy dworcu kolejowym wybudowano właśnie tą cukrownię Września. No w związku z tym, że łatwo było wtedy towary rozprowadzać poza Wrześnie. W kolejnym dziesięcioleciu, w latach 80. rozbudowano tą linię kolejową. Września otrzymała połączenie z Poznaniem, czyli ze stolicą naszego regionu, ze stolicą dawnego Wielkiego Księstwa Poznańskiego, którą Niemcy potem nazywali prowincją poznańską. A w 1888 roku tą linię kolejową przedłużono z Września do nadgranicznego Strzałkowa. W ten sposób Września stała się węzłem kolejowym. I w związku z funkcjonującym przy tym węźle kolejowym właśnie tą cukrownią Września, po naradach miejscowych ziemia z naszego powiatu i władzami powiatu wrzesińskiego powstała myśl, aby także rozbudować transport gospodarczy właśnie na tereny wiosek powiatu wrzesińskiego. Tereny południowo-wschodnie nie miały łączności kolejowej i stąd powstał właśnie pomysł, aby z gospodarstw była możliwość przywożenia płodów rolnych, a właśnie w szczególności buraków cukrowych właśnie do cukrowni. Kolej powstała właśnie, powiat wrzesiński otrzymał zgodę od władz niemieckich na zorganizowanie właśnie spółki, która wybudowała tą linię kolei wąskotorowej. Była to linia kolei wąskotorowej o przekroju 600 mm rozstawu torów kolejowych i pobudowano tą linię kolejową. Linia kolejowa została ukierunkowana z kierunku z miasta w kierunku południowo-wschodni, właśnie tam, gdzie nie było normalnej torowej linii kolejowej, więc można powiedzieć, kiedy wybudowano tą linię, to można było pojechać tutaj ze zwęzła kolejowego we Wrześni przez Bierzglinek, Kaczanowo, Zieliniec, Żydowo, Kołaczkowo do nadgranicznego Bożykowa. Tą linię także rozbudowano w kierunku północnym, w kierunku Niechanowa. Z Wrześni można było pojechać przez Sokołowo, Ostrowo Szlacheckie, Klepasz, Grzybowo, Rabieżyce, Grzybowo, Chrzanowice, Wódki, Mierzewo na teren powiatu ówczesnego Witkowskiego i ona tam dalej łączyła się z koleją gnieźnieńską, koleją powiatową, także kolejka powiatowa, można powiedzieć, ściągała płody rolne z terenu całej okolicy i z powiatu wrzesińskiego i z powiatu witkowskiego. Główną stacją kolejową, dawna stacja kolejowa kolei wąskotorowej znajdowała się na Zawodziu, gdzie jest dzisiaj ulica, która się nazywa ulicą Przemysłową. Tam była główna stacja, tam była lokomotywownia, tam były warsztaty naprawcze, tam także wybudowano w 1905 roku budynek administracji dla kolejki powiatowej, także powstały budynki mieszkalne dla pracowników tejże kolei. Także ona bardzo mocno wzrosła tutaj w działalność gospodarczą naszego powiatu i w zasadzie no, ścisły związek z wspomnianą przeze mnie cukrownią we Wrześni, no bo to było jej główne przeznaczenie, właśnie zbierania tych płodów rolnych z teren. No ale przy okazji także kolejka stała się taką łącznością dla osób.
1: Ja właśnie o to chciałem dopytać. Tak jak pan powiedział, ta funkcja gospodarczo-rolnicza, czyli żeby transportować te płody rolne tutaj do Wrześni. I kiedy ten ruch pasażerski pojawił się, jeśli chodzi o tą wąskotorówkę, to było od razu, czy tutaj kwestia czasu, zanim ludzie mogli korzystać z tych przejazdów?
3: No w zasadzie taka myśl to się narodziła od razu, przy czym musimy mieć świadomość, że te przejazdy to nie były rozdzielne, po prostu przejazdy, składy tych pociągów były mieszane, bo były i wagony zarówno gospodarcze, dostawiano także wagony pasażerskie i to nie zawsze było tak samo. To w zależności od sytuacji, czy dany wagon był wolny, czy była możliwość, ile, czy było potrzebne bardziej na przewóz gospodarczy, to się różnie kształtowało, ale to współpracowało razem, że jak jechał pociąg, nazwijmy to, z terenu tam na przykład z Bożykowa czy z Kołaczkowa do Wrześni, to gdy była możliwość, no to pasażerowie na początku, no wiadomo, wtedy przyjeżdżali do miasta. Potem to się oczywiście w miarę upływu czasu stawało coraz bardziej regularne, także już w latach 20. i potem także po II wojnie światowej były normalne przewozy pasażerskie także tutaj do Wrześni.
1: Jak wyglądał ten tabor kolejki? Jakie tutaj lokomotywy, wagony kursowały po tych trasach?
3: No oczywiście w okresie zaboru pruskiego i także potem w Polsce odrodzonej to tabor był oczywiście niemiecki, jeździły lokomotywy Hensla z Kassel. Potem w okresie dwudziestolecia międzywojennego przemianowywano nazwy tych lokomotyw na polskie i ja już dosłownie nie jestem w stanie panu określić, jak się te lokomotywy nazywały, ale można powiedzieć, polskie nazwy już używane były. A po II wojnie światowej, to tutaj taka ciekawostka, bo w latach 50., bodajże w połowie lat 50., dokonano przebudowy linii kolejowej, kolejki wąskotorowej. Ujednolicono, tak jest w innych kolejach, ponieważ nasza kolej wąskotorowa weszła wtedy w skład, to się nazywała chyba Kujawska Kolej Dojazdowa. To był taki kompleks różnych linii kolei wąskotorowej tutaj we wschodniej Wielkopolsce, tu właśnie od linii Gniezno-Września aż do Włocławka, czyli te całe tam teren Kleczew, Wilczyn, Krośniewice do Włocławka, to było pod jednym zarządem. I wtedy przybudowano linię kolejową i ustalono rozstaw torów na 750 mm, czyli poszerzono troszeczkę. W związku z tym też trzeba było zmienić tabor, więc wtedy od tych lat 50. ten tabor starszy niemiecki już nie spełniał swojej roli, no bo miał węższy rozstaw kół i wtedy zaczęto wprowadzać już wagony tabor produkcji polskiej.
1: Proszę opowiedzieć, jak ta podróż wyglądała taką kolejką wąskotorową. Na pewno domyślam się, że tutaj te prędkości nie były zawrotne.
3: No i to jest takim sztandarową opowieścią o kolejkach i podejrzewam, że nie tylko w wrzesińskiej kolejce. Jak ja jeszcze byłem dzieckiem, to pamiętam, starsi mi opowiadali, że jak się jechało kolejką, to ona jechała tak wolno, że można było wyskoczyć na tak zwaną harendę, czyli po drodze wskoczyć gdzieś komuś do sadu, oberwać jabłka, czy śliwki, albo mirabelki, wskoczyć z powrotem do pociągu. Tak to mówiono i podejrzewam, że pewnie też tak było, no bo tutaj z racji no nie było takiej zawrotnej prędkości z tego tytułu, że linia kolejowa nie była dobrze wyprofilowana, to były częste zakręty, kolejka często skręcała. O, często były też takie fakty, że kolejka dosyć często się wyklejała. Po prostu wagony czy lokomotywa wypadała z torów i to był bardzo częsty przypadek. Znamy to oczywiście z opowieści, że tak bywało. Często potem było trzeba wstawiać dźwigami z powrotem na szyny, na tory, ten tabor kolejowy. Więc tak to wyglądało. Ale z takich ciekawszych rzeczy jeszcze, co bym mógł dodać, to w okresie międzywojennym, w latach 20., kiedy już Polska była zjednoczona, kiedy już nie było zaborów, byliśmy jednym państwem, to padła taka myśl, aby linię kolejową przedłużyć z Bożykowa do Pyzdr. Bo Pyzdry to w okresie zaborów był w zaborze rosyjskim, czyli w innym państwie. No ale potem Polska była jedna, można było w to połączyć. Pyzdry były, ciągnęły gospodarczo ku Wrześni, więc tą linię kolejową wydłużono w 1928 roku. I z tego, co ja tak bardzo sympatycznie kojarzę, to na przykład w prasie międzywojennej, w Orędowniku Wrzesińskim, bardzo często było latem na przykład takie ogłoszenia, że tam w jakąś niedzielę jest organizowany wyjazd z kolejką wąskotorową do Pyzdry, nad Wartę, na plażę na przykład.
1: Jaką rolę ta kolejka odegrała tutaj w rozwoju Wrześni i tych okolic?
3: No to jak mówiłem na samym początku, to główne zadanie jest to gospodarcze, czyli zwożenie głównie właśnie buraków cukrowych do cukrowni Września w okresie pod koniec XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku. Cukrownia Września była największym zakładem pracy tutaj na terenie powiatu wrzesińskiego w okresie kampanii buraczanej, czyli kiedy już wszyscy na rzecz cukrowni pracowali z tymi dostawcami, z ziemianami i tak dalej, to w zasadzie wokół cukrowni było związanych pracą około 2,5 tysiąca osób, więc to na tamte czasy był potężny zakład. Na nieszczęście zakład został zniszczony w pierwszych dniach Września 1939 roku, ale kolejce wąskotorowej na szczęście nic się nie stało, także przez

0: Także no, autobus dojedzie dalsze, dalsze miejscowości niż kolej, bo ma kolej ma tylko trwałą trasę wytyczoną, którą może jeździć, więc spadła na początku liczba osób przejeżdżających. Potem już w latach 70. to już kolej była tylko, można powiedzieć, o znaczeniu gospodarczym. Cukrowni już we wrześniu w zasadzie nie było, była tylko filia jako cukrowni Gniezna, jako magazyn na takiej zasadzie, więc ten obrót towarowy ciągle spadał. Ponadto także obrót towarowy też przejęły samochody. No i takim gwoździem do trumny, jeżeli chodzi o linię kolei wąskotorowej z Wrześni do Pyzdr, to była rozpoczęcie budowy autostrady zachód-wschód. Tutaj jako pierwsza powstała właśnie autostrada pomiędzy Wrześnią a Koninem. Zaczęto budować w połowie lat 70. tą autostradę. No i akurat ta autostrada przecinała tory linii kolejowej, więc na tym fragmencie ją rozerwano, także straciła połączenie i potem rozbierano kolejne trasy tej linii kolejowej, także tak zakończyła działalność kolei Wrzesińska, kolei powiatowa.
1: Proszę powiedzieć, bo nie ma już fizycznie tej kolei, została rozebrana, tak jak pan powiedział, ale jednak pozostały ślady, pamiątki, które można do dzisiaj zobaczyć. Między innymi ten skwer, to miejsce tutaj we Wrześni, przy ulicy Kaliskiej, jeżeli dobrze mówię.
0: Tak, na szczęście mamy taką formę upamiętnienia i ożywienia w pewien sposób tej dawnej Wrzesińskiej Kolei Powiatowej. W miejscu, gdzie znajdował się przystanek kolejowy, który pierwotnie nazywał się Zawodzie, a po przyłączeniu Zawodzia do miasta nazywał się Września Miasto. To jest obecnie przy ulicy Kaliskiej. Z inicjatywy burmistrza miasta i gminy Września Tomasza Kałużnego powstał taki mini skansen, byśmy tak to określili. Mini skansen, czyli taka forma odtworzenia stacyjki kolejowej. Jest peron kolejowy, jest fragment torowiska kolejowego i na tym torowisku możemy oglądać lokomotywę kolejową PX48, która kiedyś funkcjonowała na tej linii kolejowej, także z dwoma zabytkowymi wagonami kolejowymi towarowymi.
1: Mówił dyrektor Muzeum Regionalnego imienia Dzieci Wrzesińskich we Wrześni Sebastian Mazurkiewicz. Historia kolei wąskotorowej we Wrześni pokazuje, jak wielki wpływ na rozwój tego regionu miała niegdyś kolej. Choć po wielu dawnych trasach pozostały jedynie wspomnienia, archiwalne fotografie czy nieliczne ślady w terenie, tak jak wspomniane podczas rozmowy miejsce przy ulicy Kaliskiej we Wrześni, pamięć o wąskotorówce jest nadal pielęgnowana przez pasjonatów kolei, którzy aktywnie prowadzą na Facebooku stronę dotyczącą kolei wąskotorowej we Wrześni i powiecie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Powiemy m.in. co dzieje się z petycją w sprawie Jeziora Słupeckiego.
3: Byłem na sesji Rady Gminy, też poprosiłem o wsparcie radnych, żeby się podpisali pod petycją, żeby to też jeszcze było większa, jakby to powiedzieć, siła i że większe echo ta petycja nabrała. Podpisali się pod petycją wszyscy jednogłośnie.
1: A zaczynamy od budżetu obywatelskiego Słupcy na rok 2027. Jak się okazuje, wyniki głosowania wywołały sporo emocji. Przypomnijmy, najwięcej głosów mieszkańców zdobył projekt Smart Toaleta Miejska, nowoczesna przestrzeń dla każdego. Pojawiły się jednak pytania dotyczące m.in. zasad jego weryfikacji, ewentualnej odpłatności oraz późniejszych kosztów utrzymania. Do Urzędu Miejskiego w Słupcy wpłynął wniosek o udostępnienie informacji w tej sprawie, a złożył go jeden z autorów projektu Psi Fyrdel. I właśnie o tych wątpliwościach i czego chce dowiedzieć się od miasta opowiedział nasz rozmówca.
4: Witam wszystkich słuchaczy, nazywam się Oliwier Drop i jestem mieszkańcem Słupcy.
1: Jest pan mieszkańcem Słupcy i też autorem projektu w ramach budżetu obywatelskiego, który zajął drugie miejsce. Złożył pan do naszego ratusza wniosek o dostęp do informacji publicznej. Dotyczy to tego zwycięskiego projektu. Proszę mi powiedzieć, dlaczego zdecydował się pan na taki krok?
4: Tak. Złożyłem projekt, który zajął drugie miejsce w głosowaniu, a na ten krok zdecydowałem się, ponieważ chcę trzymać informacje dotyczące tego projektu, bo dla mnie generalnie to jest sprawa społeczna. I mówimy też o pieniądzach publicznych wydawanych w imieniu mieszkańców i dlatego zależy mi na tym, żeby cały proces był maksymalnie transparentny i żeby było jasne, na jakiej podstawie dany projekt został dopuszczony do głosowania.
1: Jakie tutaj wątpliwości wzbudził u pana ten zwycięski projekt? Jakie tutaj

0: założenia zwróciły Pana szczególną uwagę?
1: Przede wszystkim dwie kwestie. To pierwsza kwestia to ogólnodostępność, który jest zapisany w regulaminie budżetu. W projekcie przewidziano terminal do płatności bezgotówkowych i chcę wiedzieć, czy ta toaleta będzie odpłatna i w jaki sposób zespół koordynujący ocenił warunek ogólnodostępności projektu, no jeśli usługa ma być schowana za, powiedzmy, za tą płatnością. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia to kosztów utrzymania tej inwestycji, bo również w regulaminie jest wypisane, że koszty muszą być współmierne do wartości wykonanego zadania, czyli chcę też dowiedzieć się, w jaki sposób zespół koordynujący ocenił koszty utrzymania tej inwestycji roczne czy w czasie i jak to ma się po prostu do tego regulaminu.
0: Złożył Pan już ten wniosek w ratuszu, teraz pozostaje czekać na odpowiedź. Ja chciałbym zapytać o sam budżet obywatelski, tegoroczną edycję. Jeśli chodzi o zainteresowanie, 13,52% tak około ta frekwencja wyniosła. Proszę mi powiedzieć, no zainteresowanie może nie powala. I z czego Pana zdaniem wynika tak niskie zainteresowanie tą ideą budżetu obywatelskiego, która no skąd inąd jest dosyć słuszna?
1: Ja przede wszystkim uważam, że tutaj u nas w mieście sama idea jest szczytna, ale niestety wykonanie nie jest najwyższej jakości. Uważam też, że ta przestrzeń, głównie jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to jest przestrzeń do rozmowy. Tej przestrzeni trochę nie ma. Mam wrażenie, że i sami ludzie się trochę tego boją. Boją się wypowiadać publicznie albo boją po prostu wchodzić gdzieś w tą dyskusję z urzędem. I też sama idea nie jest bardzo promowana też przez miasto, uważam. Po prostu gdzieś ten ciężar promocji projektów spada bardzo mocno na osoby zgłaszające ten projekt i gdzieś kanały te komunikacyjne naszego miasta, mam wrażenie, że trochę zawodzą. Ale dlatego też ja otwarcie o tym mówię, składam ten wniosek otwarcie i mam nadzieję, że to też zachęci ludzi po prostu do dyskusji i rozmawiania, bo im więcej ludzi po prostu rozmawia na ten temat, to więcej ludzi będzie chciało na pewno w przyszłości, mam nadzieję, składać takie projekty.
0: Jakie tutaj zmiany Pana zdaniem powinny zajść, jeśli chodzi o ten budżet obywatelski, no żeby to funkcjonowało po prostu lepiej?
1: No ja uważam też przede wszystkim, że budżet obywatelski powinien należeć do obywateli, tak, mieszkańców danego miasta i projekty zgłaszane, powiedzmy, przez różne osoby publiczne, to powinno być bardziej regulowane i ta sytuacja powinna wyglądać bardziej w ten sposób, że tych projektów jest więcej mieszkańców. No jeśli mieszkańcy nie chcą składać tych projektów, no to gdzieś tu jest problem. Albo nie wiedzą, że w ogóle mogą złożyć, albo nie wiedzą, jak to zrobić, a więc uważam, że po prostu ta idea powinna być bardziej forsowana przez urząd miasta, powinna być bardziej nagłaśniana, na przykład jakieś spotkania związane z tym powinny występować, przedstawiające proces, albo jakie powinny być, jakie są kryteria w ogóle złożenia i dostęp do tego regulaminu powinien być trochę bardziej dostępny, bo spotykałem się po prostu rozmawiając z wieloma mieszkańcami, że nie wiedzą, że jest budżet, nie wiedzieli w ogóle, że jest głosowanie, bardziej to wyglądało w ten sposób i tutaj powinna być po prostu ten nacisk większy na komunikację według mnie.
0: To był mieszkaniec Słupcy Oliwier Drop. A teraz czas na kolejny temat. Martwe ryby w Jeziorze Słupeckim i kolejne pytania o stan całego zbiornika. O szczegółowe i kompleksowe badania, a także plan działań w sprawie tego jeziora zabiega Marcin Mielczarek. Sołtys wsi Koszuty Parcele przygotował petycję dotyczącą sytuacji na jeziorze. Trwa akcja zbierania podpisów, a o tym, jak wygląda obecnie sytuacja i jakie kolejne działania są zaplanowane, o tym wszystkim opowiedział nam sołtys wsi Koszuty Parcele i autor petycji Marcin Mielczarek.
2: Od naszej ostatniej rozmowy miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i na ręce wiceprezesa Roberta Gajdy przekazałem treść petycji w sprawie Jeziora Słupeckiego oraz przygotowałem list. W sumie takie pismo dotyczące możliwości wsparcia diagnozy i sfinansowania badań i jakiejś takiej pomocy finansowej, nie? Zobaczymy, jak to tam się jak to tam, to który się gdzieś tam pukam do drzwi, żeby po prostu coś więcej po prostu zrobić, nie? co by się udało zrobić. 24 byłem na sesji Rady Gminy, też poprosiłem o wsparcie radnych, żeby się podpisali pod petycją, żeby to też jeszcze było większa, jakby to powiedzieć, siła i że większe echo ta petycja nabrała. Podpisali się pod petycją wszyscy jednogłośnie.
0: Chciałem dopytać, jak tutaj z tą petycją wygląda i z tym zbieraniem podpisów. Jest ich więcej? Ta liczba się zwiększa cały czas?
2: W tej chwili obecnej już mamy podpisów. Ja u siebie mam fizycznie już chyba ponad 810 czy 820 podpisów, a listy jeszcze krążą cały czas, podpisy są zbierane. To myślę, że te powyżej 1000 to na pewno będzie podpisów, nie?
0: I jakie kolejne działania tutaj zaplanowane w związku z tą petycją?
2: Kolejne działanie, sesja Rady Powiatu. Też na Radzie Powiatu też już zapowiedziałem, że będę rozmawiał na temat też poparcia, żeby radni powiatu się podpisali pod tą petycją. Też przekażę petycję, treść petycji Radzie Powiatu, dokładnie staroście, żeby też się z tym zapoznał, bo to też jest kolejny podmiot, który gdzieś tam po prostu musi się włączyć tutaj w naprawę tego jeziora i gdzieś tam po prostu też tutaj pomóc w tym wszystkim. Kolejny etap to na pewno będą, no to jak już będzie petycja i będą, już będę miał wszystkie podpisy zebrane, to wszystko to na pewno będę umawiał. Wody Polskie są tutaj jakby głównym podmiotem, do którego trzeba tą petycję skierować. Oprócz tego do wiadomości petycja pójdzie też do... głównym adresatem, tak jak mówiłem, wcześniej wspominałem, to właśnie jest Wody Polskie, z racji tego, no, że wszystkie zbiorniki wodne należą do Wód Polskich. Później będzie dyrektor zarządu zlewni w Kole, no bo to jest kolejny podmiot gdzieś tam tutaj powiązany z tym jeziorem. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Zarząd Powiatu Słupeckiego, no to tak jak już wcześniej wspomniałem, na ręce starosty na Radzie Powiatu to przekażę. Burmistrzowi też przekażę, bo osobiście nie miałem czasu być, ale też tam były przekazane, były listy poparcia i żeby się radni miasta podpisali. Tak jak wcześniej wspominałem, na sesji Rady Gminy, to tak radni się wszyscy podpisali, też na ręce wójta treść petycji też przekazałem. Kolejne podmioty to będą Polski Związek Wędkarski, okręg w Koninie. Byłem też w tym Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Się udało zrobić spotkanie i na ręce właśnie wiceprezesa informacje na temat tego jeziora i tej petycji.
0: To był autor petycji w sprawie Jeziora Słupeckiego, Marcin Mielczarek. I na koniec naszej audycji zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy. Do końca października przyjmowane są zgłoszenia w wyjątkowym konkursie adresowanym do młodzieży. O szczegółach tej inicjatywy opowiedziała nam dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
3: Konkurs literacki, powiatowy konkurs literacki, między okładkami Moja literacka podróż. I konkurs ten kierujemy do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z całego powiatu słupeckiego. Zadanie jest bardzo proste. Trzeba napisać opowiadanie inspirowane literaturą. I tutaj właściwie zaczyna się cała przygoda, bo my ze swojej strony nie narzucamy uczestnikom konkretnej książki czy tematu. Chcemy dać młodym ludziom przestrzeń do własnej wyobraźni i do własnych pomysłów. Może to być historia, która narodziła się podczas czytania ulubionej książki, może też być rozwinięcie jakiegoś literackiego motywu, a może zupełnie nowa opowieść, do której inspiracją była literatura. Najważniejsze dla nas jest to, żeby była to własna, samodzielna historia. Praca może mieć maksymalnie 4 strony i ważne jest też to, żeby uczestnicy nie podpisują opowiadania swoim imieniem, nazwiskiem, ale godłem, czyli pseudonimem. Dzięki temu osoby, które będą oceniały tę pracę, przede wszystkim ocenią sam tekst. Na pracę czekamy do 30 października. Można je będzie dostarczyć osobiście do naszej biblioteki lub przesłać pocztą. Mam nadzieję, że młodzi ludzie, którzy lubią czytać, ale też ci, którzy lubią pisać i mają głowę pełną pomysłów, potraktują ten konkurs jako okazję do sprawdzenia się. Być może ktoś właśnie odkryje w sobie talent, o którym do tej pory nie wiedział. Więc zachęcamy. Otwórzcie książkę, dajcie się jej zainspirować, a potem napiszcie własną historię.
0: Proszę powiedzieć, bo nie jest to pierwsza edycja tego konkursu. Przy tych poprzednich edycjach, co tutaj najbardziej zaskakiwało, jeśli chodzi o te opowiadania przygotowywane przez uczestników?
3: Przede wszystkim oryginalność i pomysły. Czytając pracę, wiele nas wzruszało, ale też zadziwiało. to, co młodzież potrafiła przelać na papier, to czasami był początek świetnej historii, która jeśli by zechcieli kontynuować, mogłaby powstać super książka.
0: I tak jak pani wspomniała, na zgłoszenia czekacie do końca października.
3: Tak, do 30 października jest czas, więc jeszcze miesiąc. Teraz też młodzież wzięła udział w konkursie, w warsztatach literackich, więc myślę, że też był to jakiś dla nich początek pisania, więc może też coś wykorzystają z tych warsztatów i wezmą udział w tym konkursie.
0: Te zgłoszenia, proszę powiedzieć, osobiście w bibliotece, czy można to też do was wysyłać?
3: Można dostarczyć osobiście do naszej biblioteki, ale można też przesłać pocztą, a nawet mailowo.
0: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. I tak jak nasza rozmówczyni, zachęcamy naszych młodszych słuchaczy do udziału w tym konkursie. Być może w którymś z was drzemie literacki talent. A wystarczy tak naprawdę otworzyć książkę, pozwolić zainspirować się literaturze i wyruszyć w swoją własną podróż. A jeszcze na koniec mamy dla was historię z wrześni, gdzie pewien gentleman skusił się na hulajnogę. A o szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
4: Wrzesińscy policjanci skierowali wniosek do placówki Straży Granicznej w Poznaniu o deportację 40-letniego obywatela Mołdawii. Momentem zwrotnym w kwestii przebywania tego mężczyzny na terenie naszego kraju było jego zatrzymanie przez wrzesińskich policjantów, ponieważ obywatel Mołdawii 14 września dokonał kradzieży hulajnogi elektrycznej. Do tego zdarzenia doszło w Białymrzycach. Jej właściciel określił wartość strat na kwotę 2000 zł. Zatrzymany mężczyzna swoją przestępczą zdobyczą nie nacieszył się za bardzo, ponieważ oprócz samej kradzieży zdążył jedynie ją spakować do worka i schować w zaroślach znajdujących się w Oboczkowie. Podczas przesłuchania 40-latek przyznał się do postawionego zarzutu dotyczącego kradzieży hulajnogi elektrycznej. W trakcie analizy poczynań tego mężczyzny na terenie naszego kraju okazało się, że już wcześniej był karany za tak zwane wykroczeniowe kradzieże. Taka postawa 40-latka wskazuje na kompletny brak poszanowania prawa. W związku z tym dalszy pobyt obywatela Mołdawii na terenie Polski może stwarzać realne zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. I przez właśnie takie postępowanie dobiegł końca pobyt 40-latka w naszym kraju.
0: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we wrześni. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: Początek dnia z Meloradiem Słupca na 102,9 FM i tradycyjnie magazyn reporterów, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o makiecie Słupcy datowanej na około 1570 rok.
6: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczny wycisk. Wycinanie, formowanie elementów.
0: Dzisiaj zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, gdzie historia rozgościła się na dobre. A wszystko to za sprawą wyjątkowej makiety, która przedstawia nasze miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około 1570 roku. Ta wyjątkowa praca to dzieło mieszkańca naszego miasta Stanisława Czarneckiego. Na makiecie znalazło się ponad 500 różnych budynków, które zostały stworzone ręcznie od samych podstaw. O szczegółach mówi dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
7: W naszej bibliotece pojawiła się wyjątkowa makieta przedstawiająca miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około roku 1570. Autorem tego projektu jest pan Stanisław Czarnecki, słupecki modelarz, który od lat pasjonuje się historią i modelarstwem. Myślę, że to będzie wspaniała lekcja historii, nie tylko dla dorosłych, którzy już zatrzymują się przy tej makiecie, obserwują, komentują i oglądają, ale też dla najmłodszych, począwszy od przedszkolaków, po dzieci szkolne i młodzież. Będziemy organizowali lekcje biblioteczne i omawiały właśnie tę makietę, co się na niej znajduje i historię Słupcy. Makieta pokazuje m.in. układ miasta z murami obronnymi, czterema bramami wjazdowymi oraz najważniejszymi obiektami, takimi jak kościół, na przykład świętego Wawrzyńca, wówczas najważniejsza świątynia w regionie. Pan Stanisław Czarnecki, żeby stworzyć tę makietę, korzystał z wielu źródeł historycznych, materiałów muzealnych z całej Polski oraz badań terenu, ale również, tak jak nam powiedział, z opowieści mieszkańców, którzy gdzieś tam z dziada, pradziada przekazywali sobie te informacje. Także zapraszamy do oglądania i podziwiania.
0: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy Anna Karpińska. Spotkaliśmy się również z autorem makiety Stanisławem Czarneckim. To pasjonat historii i modelarstwa, który podjął się stworzenia tego wyjątkowego projektu, który odwzorowuje nasze miasto sprzed wieków. Posłuchajmy naszej rozmowy z autorem makiety. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiej makiety Słupcy i dlaczego akurat ten okres historyczny?
6: Ogólnie odkąd pamiętam, od dziecka, jak mieszkam w Słupcy, interesowałem się historią tutaj lokalną. Już za dzieciaka dochodziły do mnie jakieś tam legendy, historie, ludzie tam powielali jakieś ciekawe tematy. I w sumie okres pandemii spowodował, że tam zacząłem się bardziej interesować tą historią, było trochę więcej czasu. Siedziałem w internecie, bo wiadomo, nie można było odwiedzić ani muzeów, ani jakichś tam instytucji. Gdy zgromadziłem dosyć pokaźną liczbę jakichś tam dokumentów, informacji ciekawych, zacząłem myśleć o zrobieniu dla siebie małej makietki. Zawsze jak jakiś temat mnie interesuje, to staram się to przekuć na jakiś model albo właśnie małą makietę. Podzieliłem się tą informacją w pracy, no i koledzy z pracy namówili mnie, żeby zrobić coś większego dla miasta. No i później już ruszyło.
0: I tutaj możemy oglądać ten efekt finalny. Proszę powiedzieć, z jakich tutaj źródeł materiałów pan korzystał, do czego udało się dotrzeć w trakcie przygotowywania tej makiety?
6: Głównie były to dwie książki na temat historii Słupcy. Jedyne dwie, więcej nie ma niestety, z tego co wiem. Wszelkie źródła dostępne w muzeach online. Jakieś nawet rzeczy wygrzebane z zagranicy. Starałem się też znaleźć informacje o jakichś dokumentach, podaniach skradzionych podczas wojen, zaborów, potopu szwedzkiego. I w ten sposób udało mi się dotrzeć praktycznie na całym świecie do różnych informacji, zdjęć z XIX wieku nawet. No, posiłkowałem się też starymi informacjami na temat Słupcy z muzeum, z jakichś tam też portali społecznościowych, profili różnych o historii Słupcy.
0: To teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle długo zajmuje się pan modelarstwem i czy to jest taka pierwsza duża makieta, jaką pan stworzył?
6: Tak, pierwsza praktycznie od zera. Miałem okazję naprawiać makiety jakieś tam kolejowe, makiety dla różnych firm, przerabiać gotowe makiety, ale taką od zera pierwszą była właśnie ta. Ogólnie zajmuję się modelarstwem profesjonalnie od ponad 20 lat. Moją specjalnością są modele robione od zera, według własnych planów lub jakichś tam powierzonych, znalezionych, jak i małe dioramki. Dioramki to są takie malutkie makiety przedstawiające jakiś tam wycinek sytuacji, jakiejś historii.
0: Proszę powiedzieć, jak wyglądał w ogóle proces tworzenia tej makiety, jeśli chodzi już o samo wykonanie?
6: Proces był bardzo skomplikowany, bo trzeba było zacząć od zera. Po zgromadzeniu informacji, przesianiu ich, zacząłem robić pierwsze wzory budynków z tworzywa, z plastiku. Te wzory później powielałem w własnoręcznie wykonanych formach z żywicy. No bo wiadomo, tutaj jest kilkaset budynków, więc no nie można było zrobić każdego budynku osobno. Następnie doszło stworzenie budynków takich nietypowych jak kościoły, bramy, wieże. Później przyszedł etap malowania tego wszystkiego, pasowania, dorabiania detali. No i myślę, że to wszystkie etapy. W międzyczasie oczywiście było mnóstwo poprawek, zmian, ale to jest normalne w modelarstwie.
0: To jest w 100% ręczna praca, czy też jakieś nowocześniejsze technologie pan wykorzystywał przy tworzeniu tej makiety?
6: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów. Są dwie figurki drukowane 3D. ale tak poza tym to wszystko było tradycyjnymi metodami.
0: Przejdźmy do samej makiety. Proszę opowiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć, jakie tutaj mamy najważniejsze obiekty, jak to możemy umiejscowić, tak przełożyć na tą współczesną mapę naszego miasta.
6: Tutaj zależało mi na takim balansie między jakąś tam prawdziwością historyczną, na którą no nie ma zbyt wiele po prostu dokumentów ani dowodów, a jakimiś charakterystycznymi elementami. Starałem się uwydatnić tutaj rzeczy, które są zapisane gdzieś tam w jakichś podaniach, w jakichś sprawozdaniach z podróży niektórych podróżników. Także mamy tutaj no przede wszystkim najważniejsze kościoły w mieście. Są koszary, wiadomo, bramy, baszty, jest rynek. Z takim najmniejszym, ale najważniejszym elementem, czyli miejską studnią, która jest też ciekawym elementem. No i do tego dodane typowe budynki, jakie były w średniowieczu, czyli budynki kowalów, jakieś gospody, co by tu jeszcze, no i sukiennice, które były bardzo ważne w Słupcy w tamtym okresie.
0: Mamy tutaj na tej makiecie aż 4 bramy. Można to jakoś teraz umiejscowić współcześnie? Jak to mniej więcej wygląda?
6: Jak najbardziej. Znaczy to nie jest nigdzie oznaczone i to jest takie umiejscowienie trochę szacunkowe. Brama Konińska na przykład. Jest to miejsce zaraz za kościołem Świętego Wawrzyńca. Oczywiście przechodziła przez środek ulicy. Tam jest Wawrzyniec, wyjazd na Konin. Brama północna, czyli na Toruń. Tutaj prawdopodobnie jest to miejsce obok Pasmanterii, troszeczkę w głąb, w stronę rynku. Brama Poznańska jest praktycznie za Złotnikiem na ulicy Poznańskiej i brama Pyzderska będzie mniej więcej umiejscowiona na wysokości MOPS-u. Tutaj najprędzej można znaleźć te miejsca, gdzie były bramy i mury, gdzie widać na ulicy po prostu takie lekkie obniżenie. To są takie charakterystyczne miejsca, po których można poznać te.
0: Ten rynek na pańskiej makiecie, on jest podobny lokalizacją do tego obecnego rynku Słupcy?
6: Praktycznie jest dokładnie w tym miejscu, w którym był wtedy rynek. No wiadomo, tam obszar mógł się trochę zmienić. Wtedy był to bruk najprawdopodobniej. Bruk również był zmieniany kilka razy z tego, co się orientowałem w różnych okresach miasta. Miałem okazję współpracować z firmą świadczącą usługi georadarem i tutaj odkryliśmy kilka takich elementów, artefaktów pod ziemią, które mogą w jakiś tam ograniczony sposób dowodzić, że są to piwnice. Właśnie znaleźliśmy prawdopodobne umiejscowienie studni, które też potwierdzają zdjęcia z okresu międzywojennego. Także tutaj obszar rynku jest praktycznie taki sam, tak samo ulic, taki sam jak teraz.
0: Prowadząc badania, przeglądając te wszystkie dostępne materiały, żeby przygotować tę makietę, coś pana zaskoczyło? Coś, czego nie wiedział pan wcześniej, jeśli chodzi o ten okres związany ze Słupcą?
6: Tak, było parę takich elementów. Znaczy, miałem świadomość, że to był okres, w którym Słupca była, można powiedzieć, najlepiej rozwinięta, jeśli chodzi o gospodarkę obszarowo. Taką ciekawostką dla mnie było na przykład właśnie umiejscowienie studni i później na zdjęciach widoczna w tym miejscu takie jakby drewniana klapa. Następnie odkryłem na zdjęciach z okresu międzywojennego pompę paliwową. Okazuje się, że to mogła być jedna z pierwszych pomp w Wielkopolsce, czyli taka prymitywna stacja benzynowa, albo informacje, gdzie mogły znajdować się koszary, które no musiały być w miarę pokaźne, jak na tak niewielkie miasto, ponieważ przy jakichś tam wystąpieniach zbrojnych wystosowaliśmy całkiem dużą liczbę żołnierzy, czy tam rycerzy w tamtym okresie.
0: Makieta jest dostępna już tutaj w bibliotece na stałe. Czy dotarły już do pana jakieś pierwsze informacje od mieszkańców, którzy odwiedzają bibliotekę, oglądają tę pana pracę?
6: Tak, są na szczęście, są to pozytywne reakcje. Ogólnie ludzie są zaskoczeni przestrzeni, wyglądem miasta. Działa to mocno na wyobraźnię mieszkańców. Podobają się jak najbardziej detale, szczegółowość samych budynków, bo wiadomo, makiety architektoniczne, czy takie typowe w muzeach, no to są po prostu proste budyneczki, płaskie. Tutaj ludziom bardzo się podoba właśnie zdetalowanie tego wszystkiego. Ogólnie sam wygląd całej makiety, kolorystyka, na razie tyle z tego, co wiem.
0: Okay. A proszę powiedzieć, pana zdaniem, jaką ta makieta może odegrać rolę w popularyzowaniu historii wśród tych młodszych pokoleń?
6: No mam nadzieję, że zaciekawi na tyle, żeby młodzież czy dzieci chciały same też poznawać tę historię, bo jednak jest trochę portali internetowych poruszających ten temat. Fajnie jakby też odrodziło się troszeczkę modelarstwo w Słupcy, bo praktycznie już w tej chwili nie istnieje. No ale ogólnie chodzi mi o to, żeby interesować całą historią. Młodzież, dorosłych, bo dorośli też są zaskoczeni, też potrafią opowiedzieć ciekawe rzeczy. I fajnie, gdyby na nowo powstał jakiś dialog między pokoleniami, żeby można było sobie posłuchać starszych osób, które pamiętają też ciekawe rzeczy z historii Słupcy. Budynki, których już nie ma.
0: Dobrze, i na sam koniec proszę powiedzieć, czy planuje pan stworzyć kolejne makiety o tematyce historycznej?
6: Nie prędko, bo to dosyć wykańczający proces, bardzo męczący. Plany modelarskie mam na tą chwilę bardziej we własnym kierunku, czyli mam mnóstwo pomysłów, głównie modelarstwo science fiction. Jeśli chodzi o historię, tutaj ze mną jest taki problem, że jeśli biorę się za coś historycznie, to zaczynam gromadzić zbyt dużo informacji, jakichś tam dowodów na istnienie tam czegoś i wtedy to jest bardzo zajmujące. A niestety czasu trochę też brakuje, więc głównie jakieś własne projekty.
0: Okej. Okay. Coś może pan więcej zdradzić? Co to za projekty?
6: Ojej. Taką moją specjalnością są roboty. Mam nadzieję, że się uda dokończyć zaczętą serię takich zniszczonych, porzuconych robotów. Takie postapokaliptyczne klimaty. Tutaj wtrącę z przeszłości takiej mojej fakt, że przez praktycznie 9 lat reprezentowałem Słupce i tą okolicę na festiwalu Fantastyki Pyrkon. Miałem tam swoje stoisko i wystawiałem właśnie modelarskie jakieś tematy. Także na tą chwilę praktycznie coś związanego z fantastyką, robotami.
0: Mówił autor makiety Słupcy, Stanisław Czarnecki. Przypomnijmy, że tę wyjątkową pracę można oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Jest ona dostępna w godzinach pracy biblioteki, a tak jak wspominała nasza rozmówczyni Anna Karpińska, w planach jest organizowanie lekcji bibliotecznych dla najmłodszych, którzy będą mogli zapoznać się nie tylko z makietą, ale przede wszystkim z historią naszego miasta. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: To jest tydzień.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Majonez pomorski Ocetix 620 gramów, tylko 8,99 za słoik przy zakupie dwóch. Soczysty filet z piersi z kurczaka w supercenie 15,99 za kilogram. Twój market, zawsze po drodze.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Dużo
6: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
10: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszą audycję, w której odwiedzimy Muzeum Regionalne w Słupcy. Już 8 października w okolicach Stawku Miejskiego pojawi się ławeczka dedykowana Edwardowi Fischerowi w 110. rocznicę jego urodzin. Będzie to symboliczne upamiętnienie tego wybitnego polskiego poety, który 10 października 1916 roku urodził się w Słupcy. Jego twórczość to nie tylko wiersze, ale także teksty wielu piosenek, które można słyszeć w wykonaniu takich artystów jak m.in. Czesław Niemen, Jerzy Połomski, Danuta Rin, Irena Santor, Violetta Villas czy również Trubadurzy. Jedną z takich piosenek jest utwór zespołu Trubadurzy Przyjedź mamo na przysięgę, który został wydany w 1968 roku. I właśnie Edward Fischer jest autorem słów do tej piosenki, do której muzykę skomponował Henryk Kleine. I właśnie na temat tej wyjątkowej postaci, czyli Edwarda Fischera, jego życia i twórczości, porozmawialiśmy z dyrektorką Muzeum Regionalnego w Słupcy, Beatą Czerniak.
11: Edward Fischer wyszedł z tej lokalności i bardziej taką mamy nadzieję, że jest jednak znany bardziej w skali krajowej, a lokalnie właśnie my go przypominamy, no bo to, co my możemy jakby ofiarować tym, którzy tworzyli tą naszą rzeczywistość, byli ważni dla tej społeczności, nawet poprzez swoje krótkotrwały jakby pobyt, no przez to, że tutaj się urodzili, potem z tej Słupcy wyjechali, tak jak było z Edwardem Fischerem, ale zawsze przy okazji, jak się wspomina Edwarda Fischera, miejsce urodzenia Słupca. Jest jego wiersz Miejsce urodzenia. Ten wiersz jest takim leitmotivem także tych naszych działań upamiętniających Edwarda Fischera, znakomitego przede wszystkim poety. Poeta, literat, librecista, człowiek zaangażowany, mówiąc tak już bardzo ogólnie, w kulturę szeroko pojętą, radiowiec, dziennikarz radiowy, działający w Polskim Radiu, także na Wybrzeżu, gdzie los go rzucił. Tak encyklopedycznie, pierwszy redaktor naczelny programu Trzeciego Polskiego Radia, współorganizator tej jakże kultowej stacji radiowej, rozgłośni radiowej, No i to, co było jego wielką miłością i czym bardzo żył, to festiwale piosenki polskiej w Opolu. On był jednym z inicjatorów, współorganizatorów tego festiwalu i te pierwsze początki edycje zawsze jeździł, był aktywnym tam uczestnikiem, brał udział w jury i zresztą jego teksty zostały spopularyzowane przez piosenki w wykonaniu znakomitych naszych polskich artystów. O sobie mówił, że jest pieśniarzem. Nie poetą, a pieśniarzem. I jednak w tych encyklopedycznych informacjach, które się pojawiają, oczywiście poeta istnieje jakby na samym początku i ja nieskromnie powiem, pochylając się nad jego poezją, do czego zachęcam nie tylko Słupczan, to są naprawdę piękne wiersze, bardzo prosto napisane, ale takie w punkt, ujmujące tą rzeczywistość. On starał się jakby zapisać tymi swoimi pięknymi słowami i o niej opowiedzieć. I wracając do miejsca urodzenia, gdzie tym miejscem urodzenia, 10 października 1916 rok, jest to dom na Słupeckim Rynku. Teraz tego domu już nie ma, ale myślę, że wszyscy Słupczanie wiedzą, że tam, gdzie teraz stoi budynek Grossmann, to jest ta drogeria, która jednak tutaj nie reklamuje, broń Boże, aczkolwiek to jest miejsce, do którego zmierzamy często i nawet jak dzieci przychodzą tutaj na wystawę i przy okazji, bo taka jest akurat możliwość, gdzie pokazuje ten dom, który jeszcze tam jest, to dzieci wiedzą na przykład, to tam, bo z tyłu, tam na elewacji, to jest upamiętnienie Edwarda Fischera tablicą pamiątkową i to akurat w tym roku mija 10 lat, kiedy Muzeum Regionalne w Słupcy i Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne razem postanowiło upamiętnić właśnie Edwarda Fischera tą taką tablicą, która to minimum informacji o tym naszym znakomitym Słupczaninie zawiera i ta tablica jak najbardziej trwa, ma się dobrze i myślę, że przypomina o nietuzinkowym mieszkańcu naszego miasta.
10: 10 lat temu, czyli to było na stulecie urodzin.
11: Tak, na stulecie Edwarda Fischera. My tutaj zrobiliśmy w muzeum. Myślę, że ci, co pamiętają, to wspominają dobrze. Piękną noc w muzeum dedykowaną Edwardowi Fischerowi. Wtedy powstał też film biograficzny Odejść nie lekko i powrócić ciężko. Taki tytuł. Ten film zresztą pokażemy właśnie przy okazji tego wydarzenia, do którego zmierzam, bo 8 października o godzinie 13 zapraszam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Słupca, ale także dzieci, młodzież na takie międzypokoleniowe spotkanie w tej naszej przestrzeni tutaj miejskiej, tam gdzie już są, ja to tak teraz tak ładnie nazywam, zaułek ławeczek, bo jest ławka przyjaciółek, jest ławka Apolina Regosza-Luty i pojawi się trzecia ławeczka, która upamiętnia Edwarda Fischera, czyli tak już nawigując, to są okolice stawku naszego miejskiego. I będzie to takie wydarzenie, myślę, bardzo, bardzo ważne dla naszej społeczności, ale myślę, że i nie tylko, bo w przestrzeni miasta gdzieś takim symbolicznym jakby, w symbolicznej formie pojawi się ta ławka. Te ławki to wiadomo, no wszyscy chyba wiemy, te ławeczki pomnikowe, w całej Polsce jest ich mnóstwo. Te nasze ławeczki trochę się różnią od tych pomnikowych, znaczy pomnikowych w sensie, że tą postać upamiętniamy trochę w inny sposób, bardziej może skromniej, no bo nie ma tam osoby, która jest wizualizowana w formie, jak to najczęściej bywa, rzeźby. Natomiast w przygotowaniu jest też wystawa Do kogo się przysiadasz? Taki mam roboczy tytuł, żeby ludzie wiedzieli, że siadając na tej naszej ławeczce, czy przyjaciółek, czy Szaluty, czy teraz Edwarda Fischera, no żeby mieli to minimum wiedzy, kto ich jest takim obok towarzyszem i w ten sposób także, no może tak niezobowiązująco, tak mimochodem zerkną, rzucą okiem na tekst w pobliżu tej wystawy posterowej i dowiedzą się o tych ważnych postaciach wpisanych w pejzaż Słupcy. I wracam znowu do miejsca urodzenia.
10: Bo tak jak pani mówiła, Edward Fischer urodzony w Słupcy.
11: Tak, urodzony w Słupcy i to trzeba pamiętać. I on tutaj spędził w Słupcy, no myślę, że dość szczęśliwe dzieciństwo. Jego mama Stefania z domu Herman, ojciec Stanisław Fischer, w domu dziadków na rynku, posesja numer 35, w rodzinie jakby takiej rzemieślniczej, z tradycjami rzeźniczy, znaczy ojciec był też był rzeźnikiem, jego dziadek też był rzeźnikiem, rodzina bardzo liczna, miał rodzeństwo, był najmłodszy z rodzeństwa. I to dzieciństwo swoje właśnie tutaj spędził w Słupcy, wczesne dzieciństwo, bo później wyruszył ze Słupcy po ukończeniu tej edukacji w szkole nazwijmy to, podstawowej. W tym czasie to jeszcze, wiadomo, nie było tej szkoły naszej teraz obecnej jedynki, szkoła powszechna, siedmioklasowa, to jeszcze były te szkoła tutaj na Elektrownianej między innymi. Zapewne tam chodził do tej szkoły podstawowej, już ujmijmy to w ten sposób. I potem rozpoczął edukację w gimnazjum, słynnym gimnazjum w Międzywojniu, gimnazjum Adama Asnyka w Kaliszu. I znowu wracamy do wiersza, którego jeszcze nie przeczytałam, bo właściwie w poezji wracał do miejsca urodzenia, ale bardzo metaforycznie, nie wprost, i w kilku wierszach, które przynajmniej ja znam i gdzieś są ogólnie dostępne, to do tego miejsca, tej krainy dzieciństwa wracał, opisywał i fizycznie także przyjeżdżał, bo los go potem jakby rzucił poza Słupce. Ale jego historia była wpisana w tą naszą niestety wielką historię, bo czas jego dojrzewania, studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, najpierw prawo, ale bardzo niechętnie i to nie było jego celem, a później ukochana filologia, musiał przerwać, bo wybuchła II wojna światowa. No i ta II wojna światowa brał uczynny udział w kampanii wrześniowej, brał w walkach udział tutaj nad Bzurą, pod Kutnem, bo w 1935 roku odbył szkolenie wojskowe w Zambrowie, w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty i jako podporucznik rezerwy powołany został do wojska i zmobilizowany w 70. Pułku Piechoty. I między innymi właśnie walczył pod Kutnem, tak jak już mówiłam, w bitwie nad Bzurą i tam dostał się do niewoli. Przebywał na początku w różnych obozach jenieckich, ale ostatecznie od drugiej połowy 40 roku do końca wojny znalazł się w jednym z największych obozów dla polskich oficerów, w Oflagu 2C, w Oldenbergu, obecnie Dobiegniewo, i tam jest, warto tam pojechać, no bo tam, tak jak wspominał jego współtowarzysz niedoli, tam paradoksalnie w tych zadrutami ten talent poetycki, pisarski Edwarda Fischera jakby się zaczął rozwijać. I tam zaczął pisać wiersze, bajki, libretta, utwory satyryczne, zresztą tam bardzo ci wszyscy, inteligencja polska, tak, to bardzo wielu było oficerów, osób, także świata kultury, i oni tam tworzyli tak zwaną nielegalną grupę literacką zaułek poetów, i między innymi powstał wtedy, myślę, że starsze pokolenie, ja już chyba się do niego też zaliczałam, zna taką słynną piosenkę Ania. Pułk wyruszał w pole, tak? To jest słynna piosenka, którą śpiewali w obozach i w tych czasach równoległych, tych ciężkich czasach właśnie winnych żołnierze zgromadzeni, no oczywiście i walczący na frontach w II wojnie światowej, ale stała się, ona weszła, tak ładnie jest napisane, do historii piosenki żołnierskiej, stając się własnością walczącego kraju. I potem jakby ja przeskakuję gdzieś tam tutaj, nie trzymam się tak ściśle chronologii, ale później także ona, jego teksty piosenek, bo miał różne też piosenki, teksty piosenek takie, które gdzieś dotykały tej jego traumy, tego, że on tyle lat w tym obozie jenieckim jakby spędził, bo to było dla niego bardzo ciężkie przeżycie. Dopiero fakt, że, tak przynajmniej wspominają ci, którzy z nim wtedy byli, że świadomość, że to, co robi, to, co pisze, że je pomaga jednak ludziom, że wiadomo, piosenka, tekst, wiersz jest jakby taką ogromną siłą mentalną, duchową. I wtedy jakby, jeśli można tak użyć, uspokoił się i jakby stwierdził, że tam, gdzie przebywa, to jakby ten sens wynika, nie usprawiedliwiał tego, ale nie miał na to wpływu, ale to, co tworzył i to, co potem, jak to służyło innym, to jakby to trochę go uspokajało. Aczkolwiek pochylając się nad Edwardem Fischerem, jeśli mogę tak użyć takiego słowa, czytając to, co jest dostępne, słuchając relacji jego bliskich, rodziny, znaczy nie tych najbardziej bliskich, bo tu jest to kolejna tragiczna historia jego najbliższej rodziny, bo jego najstarszy brat Wawrzyniec, wcześniej jeszcze jako 14-latek stracił matkę. Zmarła. Później, wkrótce, kilka lat później, zmarł tragicznie jego ojciec. Został sam, najmłodszy z rodzeństwa, i jakby opiekę nad nim przejęła jego siostra Michalina. I taką zarówno mentalną i taką siostrzaną, ale także i finansową, wraz z mężem, swoim mężem Januszem Wasilewskim. Oni mieszkali w Dopiewcu koło Poznania. Tam młodego, ambitnego, jasnowłosego, uroczego Edwarda Fischera wspierali, otaczali miłością taką, której no jakby nie zaznał, bo no jako młody dzieciak jakby został osierocony. Rodzeństwo jego, właśnie Wawrzyniec, brat najstarszy, w nieznanych okolicznościach. Wiem to od rodziny, od siostrzeńca Edwarda Fischera, czyli od syna jego siostry. Tak już mówiąc, tak bardzo prosto wiemy. On jakby, gdy w 1945 roku tutaj Armia Czerwona przychodzi, no, wyzwala Słupce i tak dalej, to zostaje zabrany jako taki koniuszy do zajmowania się końmi, bo był, no, trudno powiedzieć, z wykształcenia weterynarzem, tak? Może felczerem, no, w każdym bądź razie tym się zajmował. Natomiast młodsze rodzeństwo, Ignacy i siostry bliźniaczki, czyli Michalina i Maria, były pod opieką, także, tak jak i Edward, tej siostry Michaliny. I ich tam potem z tego Dopiewca wysiedlono i to nie przeżyli tej tułaczki, zarówno Ignacy, jak Maria, więc z rodzeństwa Edwarda Fischera tylko została ta siostra Michalina.
10: To była dyrektorka Muzeum Regionalnego w Słupcy, Beata Czerniak. I tak jak mówiła nasza rozmówczyni, już 8 października w czwartek o godzinie 13 zostanie odsłonięta ławeczka dedykowana Edwardowi Fischerowi. Będzie ona zlokalizowana w pobliżu Stawku Miejskiego przy wejściu na Promenadę Wolności. A przypomnijmy, że znajduje się tam już ławeczka przyjaciółek i ławeczka Apolinarego Szeluty. A Edward Fischer będzie kolejną postacią, która zostanie w ten sposób upamiętniona w naszym mieście. Do rozmowy na temat Edwarda Fischera wrócimy jeszcze na naszej antenie. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
10: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na kolejną odsłonę naszego magazynu reporterów. Przenosimy się do Słupcy. W ostatnim czasie słupecki magistrat podzielił się bardzo dobrą wiadomością dotyczącą powstania nowoczesnego centrum przesiadkowego. Projekt tej inwestycji został wybrany do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. O szczegółach opowiedział nam burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
4: Mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców Słupcy i nie tylko. Nasz projekt, który zakłada stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego, które połączy transport autobusowy z transportem kolejowym, ułatwiający mieszkańcom Słupcy nie tylko sprawne oraz wygodne podróżowanie, uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego został wybrany do dofinansowania. Wartość całej inwestycji, przypomnę, będzie wynosić ponad 15 milionów złotych, z czego ponad 12 milionów złotych to jest dofinansowanie.
10: I chciałbym właśnie zapytać, co tutaj obejmuje zakres prac powstania tego centrum przesiadkowego?
4: Tak, w ramach tej inwestycji planujemy odrestaurowanie budynku dworca PKP i to zarówno na zewnątrz, jak i w środku, stworzenie infrastruktury centrum przesiadkowego, budowa miejsc parkingowych, bo cały ten teren wokół dworca PKP będzie też zmodernizowany. Będą nowe nasadzenia zieleni, zagospodarowanie terenu i cała nowa, mała architektura będzie obejmować te działania. Myślę, że to jest bardzo ważna inwestycja w przyszłość Słupcy. Poprawi to na pewno komfort podróżowania, zwiększy dostępność transportu publicznego i stworzy lepsze warunki do połączenia, tak jak już mówiłem wcześniej, transportu kolejowego i autobusowego. Na pewno to się bardzo uzupełni też z tym naszym miejskim transportem, który funkcjonuje na linii Strzałkowo-Słupca-Strzałkowo, który w tamtym roku wprowadziliśmy. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest najpóźniej do końca czerwca 2028 roku. W tej chwili czekamy na to, by podpisać umowę wiążącą, która pozwoli nam na wyłonienie wykonawcy, bo na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego zostanie rozpisany przetarg i wtedy myślę, że z początkiem roku inwestycja zacznie być realizowana.
10: To był burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Zmieniamy temat i zaglądamy do Strzałkowa. Na początku września podpisano umowę dotyczącą modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, mówi wójt gminy Strzałkowo Tomasz Gałan.
12: 2 września podpisaliśmy umowę na realizację zadania modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie. Inwestycja wartości blisko 780 tysięcy złotych zostanie w całości sfinansowana ze środków budżetu gminy. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest lokalna firma Anbud w Strzałkowie. Zaplanowane przez nas prace mają na celu poprawę stanu technicznego oraz estetyki całego budynku, a będą one obejmowały rozbiórkę istniejącego szybu windowego i budowę nowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji z dociepleniem, zagospodarowanie terenu wokół budynku, ale także remont toalet przy klatce schodowej. Z uwagi na to, że obiekt ten jest bezpośrednio połączony z budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, obok działań samorządu do akcji wkroczyli także nasi strażacy. Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie złożyła wniosek o dofinansowanie modernizacji klatki schodowej w tym właśnie budynku. Wniosek został skierowany do Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska w ramach programu Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność. Złożony wniosek obejmuje poprawę efektywności energetycznej oraz estetyki wnętrza. Wnioskowana kwota dofinansowania to 199 tysięcy złotych, co stanowi 100% wartości tego zadania. Dzięki połączeniu środków budżetowych gminy oraz zaangażowaniu jednostki OSP Strzałkowo, cały kompleks przejdzie wielką metamorfozę, która podniesie standard obiektu i ułatwi mieszkańcom korzystanie z oferty kulturalno-sportowej.
10: To był wójt gminy Strzałkowo Tomasz Gałan. Zmieniamy temat i zaglądamy do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. Mimo że letnie wakacje już poza nami, to właśnie w tym okresie ośrodek organizował akcję liczenia motyli. O tej bardzo ciekawej inicjatywie opowiedziała nam kierowniczka Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, Dorota Kinast.
13: Tydzień liczenia motyli organizujemy już bodajże od 2022 roku. Jest to akcja, która ma na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na znaczenie i ochronę motyli w naszym krajobrazie, bo pewnie nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że motyle są takimi bioindykatorami. Więc w momencie, kiedy zauważymy, że jest ich w naszym otoczeniu mniej, to znaczy, że w tym środowisku dzieje się coś niepokojącego.
10: I jak to wygląda w praktyce, proszę opowiedzieć?
13: No w praktyce w trzecim tygodniu lipca każdego roku organizujemy taką właśnie kampanię edukacyjną pod nazwą Tydzień Liczenia Motyli i wówczas przez cały tydzień prowadzimy zajęcia z dziećmi, z młodzieżą, ale też z osobami dorosłymi na temat właśnie biologii, ekologii motyli, ich ochrony i znaczenia. Dla dzieci przygotowujemy takie specjalne warsztaty z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai. To jest taka bajka problematyczna, która, no, jak to bajka, ma zawsze szczęśliwe zakończenie, ale też pokazuje, w jaki sposób możemy motyle wspomagać, żeby w naszym otoczeniu żyło im się dobrze. Zwieńczeniem tego tygodnia liczenia motyli zawsze jest takie wydarzenie otwarte, które w tym roku miało miejsce 18 lipca. Wtedy zapraszaliśmy osoby, wszystkie chętne, które chciały wziąć udział w naszych zajęciach. Mieliśmy prelekcję na temat motyli. W tym roku takim motywem przewodnim był kolor niebieski. Skąd się kolor niebieski w przyrodzie bierze, o tym opowiadaliśmy. Potem były takie też bardzo ciekawe warsztaty z cyjanotypii, czyli wykorzystując światło słoneczne tworzyliśmy różne obrazy z takich naturalnych materiałów, z liści, z kwiatów, z łodyg. Nasi uczestnicy układali takie wizerunki motylowe. Potem wystawialiśmy to na ekspozycję słoneczną, no i nam się pięknie te wszystkie kompozycje odbijały.
10: Tak jak pani wspomniała, jest to organizowane od 2022 roku i proszę powiedzieć na przestrzeni tych lat, co tutaj najbardziej zaskakuje osoby, które decydują się wziąć udział w tej inicjatywie?
13: Najbardziej chyba zaskakuje to, że możemy zobaczyć motyle, na które najczęściej nie zwracamy w ogóle uwagi. Czyli małe modraszki, które gdzieś tam w trawach, w koniczynach się pojawiają. Na co dzień ich nie obserwujemy. Najczęściej widzimy bielinki, tak, latolistki cytrynki, Paść Królowej to już jest jakieś wydarzenie większe dla nas i chyba zaskakuje to, że mamy tak dużo tych gatunków, których na co dzień nie zawsze widać. No i też to, że motyle też potrafią być owadami zapylającymi. No i oczywiście to, że są tymi bioindykatorami, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że są tak ważnymi zwierzętami w naszym otoczeniu.
10: Patrząc na samych uczestników, jaki tutaj wiek dominuje? To są bardziej dzieci, młodzież, osoby dorosłe, czy mamy tutaj taką mieszankę?
13: Tak jak pan to określił, mamy tutaj taką mieszankę, szczególnie na tych wydarzeniach otwartych. Najczęściej to jest tak, że przyjeżdżają do nas całe rodziny. Są to dzieci, ich rodzice, albo dzieci, dziadkowie. Więc tak, mamy 50% dorosłych, 50% dzieci. I bazując już właśnie na tym doświadczeniu, specjalnie też przygotowujemy to wydarzenie, prowadzimy dwutorowo. Jedne zajęcia mamy właśnie specjalnie dedykowane dzieciom, a dla dorosłych mamy prezentacje, jakieś prelekcje, wykłady. Oni mogą sobie na spokojnie wysłuchać, a dzieci w tym czasie świetnie się bawią i uczą.
10: Jak rozumiem, ta inicjatywa, ta akcja będzie kontynuowana w kolejnych latach?
13: Tak, będzie kontynuowana w kolejnych latach, bo widzimy, że odzew jest bardzo pozytywny i tak jak jeszcze rozmawialiśmy poza tutaj nagraniem, no to wiemy, że z roku na rok zainteresowanych osób nam przybywa i nawet musimy właśnie tworzyć takie listy rezerwowe uczestników, co nas bardzo cieszy i też motywuje do dalszego działania, tak? Bo jeżeli widzimy, że zainteresowanie jest, no to też mamy inną motywację, żeby wymyślać nowe rzeczy, jakieś ciekawe tematy na przyszłość. W każdym wydarzeniu też organizujemy spacer motylowy. To jest bardzo ważne, że oprócz tej teorii, którą przekazujemy na zajęciach w ośrodku, oprócz tych warsztatów plastycznych, idziemy jeszcze w teren, mamy siatki entomologiczne i pojemniczki, więc każdy uczestnik uczy się też rozpoznawania tych motyli i identyfikacji ich do konkretnego gatunku. Tego nie powiedziałam, a to jest bardzo ważne.
10: Mówiła Dorota Kinast z Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. Na koniec zaglądamy do Zagórowa, gdzie powróciły bezpłatne treningi w ramach akcji Biegam, bo lubię. Jak wyglądają te treningi i kto może wziąć w nich udział? O tym wszystkim opowiedział nam dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie Łukasz Parus.
14: Akcja Biegam, bo lubię jest akcją ogólnopolską, która po raz 17 odbywa się w Polsce na 80 stadionach. Ta akcja jest koordynowana przez Fundację Wychowanie przez Sport w Warszawie. A idea jest taka oczywiście, żeby zachęcić mieszkańców Polski do przygody z bieganiem, z aktywnością fizyczną. Co najważniejsze, treningi w ramach akcji Biegam, bo lubię są bezpłatne. Czyli każdy uczestnik powyżej 16 roku życia, bez względu na to, jak jest zaawansowany biegowo, czy jest osobą początkującą i chce się uczyć biegać, czy jest osobą średnio zaawansowaną, czy zaawansowaną, znajdzie dla siebie wiele różnych ćwiczeń związanych z poprawą kondycji fizycznej, z poprawą motoryki i te wszystkie ćwiczenia, cykl tych treningów ma oczywiście również i zapobiec kontuzjom, ale także uświadomić uczestnikom całą ideę i także poniekąd dość zaawansowaną strukturę czynności biegania. Bo wbrew pozorom

0: fizycznego, propagatorzy sportu, aktywności ruchowej, Karol Janowski i Jakub Bartłomiejczak. Zachęcamy wszystkich Państwa do przygody z bieganiem, z truchtem. Te ćwiczenia mają charakter siłowy, ogólnorozwojowy, są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, więc zachęcamy Państwa, przyjdźcie Państwo. My będziemy się spotykać na tych treningach od września do 11 listopada. Jest to niebywała okazja, żeby rozpocząć przygodę z ruchem, ze sportem, zyskać świadomość swojego ciała, być w grupie, poznać oczywiście fachowe porady trenerskie, ale także poznać osoby, które także zamierzają więcej się ruszać. Niektóre chcą zgubić parę kilogramów, inne osoby przygotowują się do zawodów. Każdy uczestnik ma jakąś swoją motywację i te treningi na stadionie zagórowskim, blisko Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, zwłaszcza teraz w tym okresie wiosennym czy wiosenno-letnim, pewnie tego lata to dopiero doświadczymy gdzieś tam w maju, no robią bardzo duże wrażenie. Słyszymy ptaki, jest zielono, jest ta energia wiosny z łąk, więc serdecznie Państwa zapraszam i cieszę się tutaj, że burmistrz gminy Zagórów każdego roku też wspiera tę akcję i dzięki uprzejmości burmistrza mamy stadion do dyspozycji. Dodam tylko, że treningi trwają 60 minut, 17:30, 18:30. Celowo dobraliśmy taki termin, żebyście Państwo mogli wrócić ze szkoły i z pracy i zjeść może jakiś lekki obiad i przyjechać do nas. Więc serdecznie zapraszamy. Trzecia edycja ogólnopolskiej akcji Biegam, bo lubię w Zagórowie od 7 kwietnia na Stadionie Miejskim. Szczegóły znajdują się na Facebooku, na fanpage'u Biegam, bo lubię Zagórów. Ruszajmy się, bo to jest wspaniałe i daje nam dobre samopoczucie. Do zobaczenia na treningu.
1: To był dyrektor MGOK w Zagórowie, Łukasz Parus. I to byłoby na tyle w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. W naszej audycji wracamy do rozmowy z dyrektorką Muzeum Regionalnego w Słupcy, Beatą Czerniak, na temat Edwarda Fischera. Przypomnijmy, zbliża się 110. rocznica jego urodzin i w związku z tym w okolicach Stawku Miejskiego i Promenady powstanie ławeczka upamiętniająca tego wyjątkowego poetę i autora tekstów piosenek. Kontynuujemy naszą rozmowę na temat Edwarda Fischera, który, jak już wspominaliśmy na naszej antenie, przyszedł na świat 10 października 1916 roku w domu na Słupeckim Rynku. Oddajmy głos naszej rozmówczyni, mówi Beata Czerniak z Muzeum Regionalnego w Słupcy.
3: Właśnie wracamy do już czasów powojennych, cały czas jakby w kontakcie z Edwardem Fischerem, mężczyzną, który no oczywiście tą traumę II wojny światowej, ten obóz przetrwał, no i rozwiązał swoje życie z Warszawą, a później z Wybrzeżem, a potem znowu z Warszawą, bo Warszawę ukochał nade wszystko. I tutaj myślę, że te wszystkie jego hity, te Pójdę na Stare Miasto, no właśnie, trzeba wiedzieć, że to są piosenki, to są teksty, które on napisał. Stoję w oknie, ten słynny przebój Czesława Niemena, który śpiewa, to są też jego, to jest jego tekst i mnóstwo innych. Przyjedź mamo na przysięgę, jutro będzie dobry dzień i tak dalej, i tak dalej. To wykonywali znakomici polscy artyści jak Santor, Frąckowiak, Trubadurzy, wielu innych na tych festiwalach, jak to pamiętam, Kołobrzeski, tak? Później, i przede wszystkim na Opolskim. Te jego utwory były śpiewane, także...
1: Pozwolę sobie tutaj wtrącić. Tutaj znani polscy artyści, Santor Niemen, tak? Kultowe teksty, ale też niekoniecznie wszyscy mogą wiedzieć, że to właśnie Edward Fischer jest autorem tych tekstów.
3: Właśnie, najczęściej nie wiedzą, bo ja zawsze już, jakby powiem tak już osobiście, jest mi bardzo bliską osobą, postacią może, tak, która wpisała się w historię miasta, nad którą się pochylałam właśnie z okazji stulecia urodzin. Wtedy miałam możliwość porozmawiania z rodziną, jakby poszukania także różnych informacji o Edwardzie

0: że oczywiście no tutaj trzeba jakby nadmienić, że wcześniej już wiele rzeczy tutaj w Słupcy było robionych, upamiętniających Edwarda Fischera. Słynne edycje Fischeriady robione przez świętej pamięci Tadeusza Kubackiego i Miejski Dom Kultury. Jest teraz obecnie, jest też szkoła muzyczna Yamaha imienia Edwarda Fischera. Także i ta nasza tablica, która powstała, więc były wystawy gdzie o Edwardzie Fischerze i noc w muzeum, więc to tak różnymi takimi elementami gdzieś w przestrzeni miasta jest ta postać jakby utrwalona, ale no ciągle trzeba przypominać, no niestety gdzieś to ucieka i tak mówiąc szczerze, naprawdę jakby tak byśmy tak poszli z mikrofonem, oj teraz pan by sobie spacerował ulicą, no myślę, że niewiele osób by powiedziało, kto to był Edward Fischer, a przede wszystkim no czym jest jakby czym się zasłużył, jeśli można tak jakby określić bardzo to kolokwialnie. Człowiek ogromnej wrażliwości. Zmarł też stosunkowo jakby młodo. Zmarł 13 stycznia 1970 roku w Poznaniu. Pochowany spoczywa na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. I ten tomik poezji, bo myślę, że to tak, może do tego wrócimy, co ja tak zaczynam, ale to spuentujemy. Miejsce urodzenia, poezja, wybór poezji dokonanych przez jego żonę, Mariannę. W 2004 roku we Wrocławiu ta poezja została, te wiersze zebrane z różnych czasów, w różnych o różnej tematyce i bardziej osobiste i takie uniwersalne, wydane właśnie staraniem Marianny Fischer i w zasadzie debiut poetycki jego, wracając do tej jego poezji, bo trzeba pamiętać, że był przede wszystkim jednak poetą, to tak wydał dwa zbiory wierszy, Arkusz Poetycki, tak bardzo, bardzo wcześnie, zaraz po wojnie i Kwaterę i Przystań w 1952 roku. Ja dotarłam do takiego artykułu, gdzie jest opisywany, no fachowiec, tak, opisuje debiuty poetyckie właśnie między innymi Edwarda Fischera i także Jerzego Ficowskiego, myślę, że znana postać, i Tadeusza Kubiaka, także naszego znakomitego, wybitnego poety, właśnie Tadeusz Kubiak przyjaźnił się z Edwardem Fischerem i w tej książce Miejsce urodzenia także tutaj daje swoje wspomnienia i on tak ładnie tutaj napisał. Edward zaczynał swoją twórczość jako poeta i poetą był w każdym uprawianym przez siebie gatunku literackim. Nawet to, o czym byśmy powiedzieli, że ryte było żołnierskim bagnetem, miało w sobie liryzm płynący spod poetyckiego pióra. Już nigdy razem nie pójdziemy na Stare Miasto, ani dziś, ani jutro. Zostało nam tylko wczoraj. A jeszcze wczoraj był taki młodzieńczy, a jeszcze zdawać by się mogło, nieomal wczoraj pisał ten wiersz. I tutaj kończy te swoje wspomnienia tym takim bardzo prostym, ale no, myślę, że bardzo takim metaforycznym wierszem. Cichą rzeką do ujścia podpływa moja młodość. Stanęła na krawędzi między ziemią a wodą. Do lądu już nie wrócę, morza jeszcze nie umiem. Tylko odczuwam potęgę, co tak ogromnie szumi. O, także ja jeszcze wracając do tych upamiętnień, do tej nocy w muzeum, to wtedy, bo tak też to nasze spotkanie, o właśnie, to jest najważniejsze. 8 października, godzina 13, spotykamy się w tej przestrzeni, tam około, gdzie są te dwie ławeczki, przy Stawku Miejskim. I tam będzie to uroczyste odsłonięcie naszej ławeczki. To będzie trzecia i inna, materiałowo inna i w formie nieco inna ławeczka. Nie będzie to długa uroczystość, ale myślę, że tam także, bo dzieci się przygotowywują przedszkolne, zaśpiewamy właśnie tą kultową stokrotkę, bo myślę, że to wielu z nas pamięta. piosenkę harcerską, która no, śpiewała cała Polska w latach 70. Powiem szczerze, wszyscy harcerze na obozach harcerskich, łącznie ze mną, stokrotkę śpiewaliśmy i znaliśmy. Teraz jest chyba z tym gorzej.
1: Chociaż kolejne pokolenia chyba też znają.
0: Znają i teraz właśnie przedszkola, tutaj między innymi jedynka, przygotowywuje się do odśpiewania tej piosenki, bo oryginalnym jakby twórcą oryginalnym, no autorem tej piosenki jest Jan Chęciński. I to jest poeta, reżyser Warszawskiego Teatru Rozmaitości, a także, uwaga, autor libretta do oper Moniuszki, Straszny Dwór na przykład. I on napisał te słowa, no napisał gdzieś tam około połowy XIX wieku. I Edward Fischer uwspółcześnił ten tekst po prostu, bo to jakby nie chciałam, ja nie chcę jakby też opowiadając o Edwardzie Fischerze, gdzieś tam to wszystko tylko, a Edward Fischer to stokrotka. No nieprawda. Stokrotka to jest taka stokrotka do kożuszka, tak? Która jest pięknym takim elementem, gdzie przez ten sposób my o nim pamiętamy. Ale muzykę napisał do tej piosenki Edward Pałasz i w tej wersji takiej uspółcześnionej, gdzie harcerz idzie z wolna, a nie strzelec, tak jak było w tej pierwotnej wersji. Między innymi zespół Gawenda ją też spopularyzował i no to lata 70. To niektórzy to pamiętają. I właśnie przy tej ławeczce my to też odśpiewamy, ale tak sobie wymyśliłam jakby, bo ta noc w muzeum, to była bardzo ważna noc, to stulecie, było bardzo dużo, no powiem nieskromnie jak zawsze, tak? Dużo było bardzo pięknych elementów i tak, no i myślę, że wartościowych, bo wtedy też zaprosiłam młodych ludzi tutaj studiujących, uczących się w naszym zespole szkół muzycznych i oni podeszli do wierszy Edwarda Fischera bardzo autorsko, bo sami przygotowali, opracowali muzykę, wybrali sobie wiersze, które chcieli zinterpretować. I to był zespół Sine Nomine, z ogromną przyjemnością o nich wspominam. Na potrzeby właśnie tego koncertu oni, jakby ta grupa powstała. Teraz już bardzo, bardzo dorośli ludzie. I między innymi jest tam wiersz, który, no myślę, chciałam zacząć to wydarzenie, Miniony Świat. Tym utworem byśmy zaczęli. Miniony Świat, bo Edward Fischer w tym pięknym, przejmującym wierszu, który napisał właściwie, no nie wiem, niecały rok przed śmiercią, on jakby zaprasza metaforycznie do domu, którego nie ma. Fizycznie go nie ma, ale gdzieś jest w jego sercu, bo ten dom, no to jest jego tutaj miejsce urodzenia. I właśnie teraz fragmencikiem tylko tego wiersza Miejsce urodzenia, bo i na plakacie się pojawił i w wielu różnych moich takich informacjach. Nie będę czytać całego. Nawet jest pod tytuł rubryka w ankiecie. Tak to Edward Fischer napisał. Jeśli wymienię miejsce urodzenia, cóż to wam powie o moim miasteczku? Po grząskich łąkach brodzą tam wspomnienia i olszynami chylą się nad rzeczką. Jakże pomieszczę na jednej linijce trakt czereśniowy, drogę wśród topoli, gonitwy błoniem i dziecinne sińce i głębszą ranę, która do dziś boli. Łatwo zapytać, gdzieżeś urodzony? A tu Anżyta, boru modra wstęga, równe jak stoły z chlebem moje strony, jeziora świecą daleko na Łęgach. No i teraz taki piękny finał. Odejść nie lekko i powrócić ciężko, bo jeśli wszystko wygląda inaczej, przejdę się latem wielkopolską ścieżką, miejsce narodzin o zmierzchu zobacz.
1: Czyli tak jak pani mówiła, nie jest tutaj dosłownie powiedziane, że to słupca, ale to jest takie metaforyczne wspomnienie tego dzieciństwa spędzonego w naszym mieście.
0: Tak, bo na przykład jest jeszcze wiersz jeden, no nie robimy tu taki, o, przedwiośnie, 1942 rok. I on tutaj, gdybym do Polski nie dojechał, będę się do niej spod wieka uśmiechał. Gdybym nie uniósł z rowu nóg, resztę dowiezie między wierzby kruk. Gdybym zaginął w podróży, cyganka w słupcy ducha wieczorem wywróży. A potem, jeśli po nocach majaczę za głośno, zwilczcie mi skronie rzeką prosną. Tak jak mówiłam, on metaforycznie, niedosłownie, nie, no właśnie tutaj jest akurat słupca się jak najbardziej pojawia w tym wierszu, jako nazwa. Ale w niektórych kilku wierszach, jak zna się trochę jego historię, zna się jego biogram, to czyta się zupełnie inaczej te wiersze. I ten miniony świat właśnie to jakby... Niech będzie takim zaproszeniem dla wszystkich. Myślę, że pogoda nie stanie nam na przeszkodzie. Warto przyjść na te naprawdę pół godziny. Jeśli ktoś będzie miał ochotę, to potem zapraszamy na ten film biograficzny, 15-minutowy, który wyświetlimy tutaj w sali muzeum, czyli gdzieś tak około 13:30. Ten film będzie pokazany, gdzie wtedy w taki sposób bardziej uporządkowany, czytelny może, bez emocji, można będzie prześledzić no bardzo taki ciekawy, jeśli można tak użyć, życiorys człowieka, który no, zostanie przez nas zapamiętany, powinien być zapamiętany i wpisany jest w nasze, w naszą tutaj miastową rzeczywistość, że się miejską rzeczywistość. I on tu tak pisze: zamknięty świat, otwarty dom, nie tknął go czas, ominął grom, nad głową dach, dach pełen ład. O, gdybyś tam po drodze wpadł w miniony świat. Ja bardzo zapraszam. Miniony świat Edwarda Fischera, 8 października, godzina 13, trzecia ławeczka w tej przestrzeni przy stawku miejskim.
1: To była dyrektorka Muzeum Regionalnego w Słupcy, Beata Czerniak. Przypomnijmy, uroczyste odsłonięcie ławeczki dedykowanej Edwardowi Fischerowi zaplanowano na 8 października o godzinie 13. Wspomniana ławeczka powstanie w okolicy stawku miejskiego i promenady i znajdzie swoje miejsce nieopodal ławeczki przyjaciółek, czyli Grażyny Harmacińskiej i Danki Rozentalówny oraz ławeczki Apolinarego Szeluty. Ławeczka Edwarda Fischera będzie zatem miejscem poświęconym pamięci osoby, która na stałe wpisała się w historię naszego miasta. To wszystko w dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji podsumujemy to, co działo się w okresie letnich wakacji na drogach w powiecie słupeckim. Jak wyglądają statystyki z naszych dróg, ile odnotowano wypadków, ile kolizji i ilu nietrzeźwych kierowców wpadło w ręce policjantów. O tym wszystkim opowiedziała nam aspirant sztabowa Maglena Kukawka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.
3: Przez lipiec i przez sierpień w powiecie słupeckim doszło do 6 wypadków drogowych. Całe szczęście nie było wypadków śmiertelnych. Natomiast jeżeli chciałabym te rzeczy zestawić z rokiem ubiegłym, no to w zeszłym roku tych wypadków drogowych mieliśmy tylko 3. W tych zdarzeniach przez obecne wakacje 7 osób zostało rannych, w zeszłym roku tylko 3 osoby ranne. Ale cały czas, ja bym to podsumowała w ten sposób, cieszy mnie, że nie jest to duża liczba. Natomiast liczba kolizji, to jest liczba, która nam no prawie że z roku na rok oscyluje, zawsze grubo ponad 100 zdarzeń, jeżeli mówimy o wakacjach. W tym roku z kolizji drogowych, czyli tych zdarzeń, gdzie głównie mówimy o jakichś stłuczkach, najechaniu na przykład na tył samochodu, bo ktoś nie trzymał odpowiednich odległości między pojazdami, było 104. W zeszłym roku 112, no więc niby troszeczkę mniej. Natomiast cały czas będę podkreślała, że tych poważnych zdarzeń było mniej i na szczęście, naprawdę na szczęście nie było żadnych ofiar śmiertelnych. Jeżeli chodzi o przyczyny tych zdarzeń drogowych, najwięcej to, co powiedziałam, te niegroźne kolizje, nieprawidłowe cofanie. No i wtedy gdzieś jakaś mała stłuczka, jakieś otarcia, 17 zdarzeń. Było. Inne z tych zdarzeń, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, tutaj mamy 14. Te już są dużo bardziej takie groźne, bo jak wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej, to natrafiamy na samochód, który jedzie drogą główną, no tu prędkości są większe, więc pewnie większe zniszczenia. Ale ciekawostką jest, że w tym roku mamy 14 zdarzeń określonych jako przyczyna kolizji ze względu na stan jezdni. Tak nam zgłaszano, tak to zostało zakwalifikowane. No i nie tak taka rzecz, która się powtarza nam w przyczynach zdarzeń drogowych od zawsze, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. To jest w przypadku i kolizji, ale tak samo wypadków, jedna zawsze z najczęściej tych przyczyn, które występują.
1: Jeśli chodzi o ten stan jezdni, mówimy tutaj o na przykład sytuacji, kiedy jest po deszczu, ta nawierzchnia jest mokra, czy mówimy tutaj o sytuacji, kiedy nie wiem, są jakieś kolejny, wyboje?
3: Zdecydowanie jakieś wyrwy, dziury, pobocze czy jezdnia, również te kolejny, o których pan wspomniał. W przypadku takich zdarzeń za każdym razem kierujemy odpowiednie pisma do zarządców dróg, tak żeby no, ta informacja była pełna i żeby zarządca drogi ewentualnie to zweryfikował czy naprawił.
1: Dobrze, przejdźmy dalej. Gdzie tych zdarzeń było najwięcej w trakcie tego letniego okresu wakacyjnego?
3: Tutaj niestety powiem tak, że czy w ciągu roku, czy w ciągu wakacji zdarzeń najwięcej generuje nam miasto i gmina Słupca, no bo to są największe, jak gdyby powiedzieć, nie chciałabym użyć słowa aglomeracje, ale są to największe skupiska osób w naszym powiecie, a zaraz za nimi pewnie się Państwo domyślają też gmina Strzałkowo, bo jako drugie, gdzie tych mieszkańców mamy dużo. W sumie miejsc tych takich zagrożonych na terenie miasta i gminy Słupca, takich kolizji czy tam wypadków zanotowaliśmy 44 wypadki, a na terenie gminy Strzałkowa 16. Więc myślę, że na tych drogach najczęściej uczęszczanych, bo mamy tutaj Słupce i Strzałkowo w linii drogi krajowej K92, tu mamy najwięcej kolizji, to też nie będę ukrywała, ale też i mamy wypadki drogowe. Natomiast no tam, gdzie tych mieszkańców jest więcej, gdzie ten ruch też kołowy jest taki bardziej wzmożony, no więc mamy tutaj jeszcze i gminę Słupca na dodatek, więc myślę, że rzadko kiedy jakakolwiek inna gmina aż tak dołącza do tych trzech, jeżeli chodzi o liczbę zdarzeń drogowych.
1: Powiedzieliśmy na temat tych zdarzeń na drogach. Kolejnym takim elementem są niestety nietrzeźwi kierowcy i jak tutaj te statystyki wyglądają?
3: Przez te wakacje zatrzymaliśmy 36 pijanych kierowców. Część z nich to byli kierowcy, którzy odpowiadają za wykroczenie, czyli zawartość tego alkoholu była dużo mniejsza, a część już za przestępstwo, czyli za przestępstwo, gdzie kara jest zagrożona do 3 lat pozbawienia wolności. I w tym roku w sumie 36 osób zatrzymanych przez policjantów, z tego 13 właśnie, które zdecydowały się wsiąść za kółko i mieli więcej niż pół promila alkoholu w swoim organizmie. Zaznaczę, że w roku ubiegłym tych osób było zdecydowanie mniej, bo mówimy tylko o 12 takich delikwentach. Natomiast wiemy, że kierowcy to jest też nietrzeźwi kierowcy, to jest jeden z głównych powodów różnych zdarzeń drogowych, zwłaszcza tych tragicznych. Dlatego policjanci przykładają dużą wagę właśnie na eliminowanie z ruchu osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu. Sprawcy zdarzeń drogowych, najczęściej dzielimy ich na osoby, które kierowały mniejszymi pojazdami i większymi. I mamy w ten sposób, że osoby, które kierowały samochodami osobowymi, spowodowały 57 zdarzeń drogowych w naszym powiecie. Samochodami ciężarowymi tylko 7. Natomiast tutaj zazwyczaj dodaję jeszcze taką informację, że policjanci zatrzymali przez całe wakacje 27 praw jazdy. Przypadki zatrzymania prawa jazdy mogą być różne, ale sporą część z tych wydarzeń to były osoby, które przekroczyły w prędkość w terenie niezabudowanym lub zabudowanym, bo tak się przepisy zmieniły, więcej niż 50 km na godzinę. To jest też kolejna rzecz, na którą policjanci, zwłaszcza ruchu drogowego, bardzo zwracają uwagę, i aby ograniczyć tą liczbę kierowców, którzy no z ogromnymi prędkościami niejednokrotnie przejeżdżają przez nasze wioski, bo w mieście no mniej jest takich osób, ale eliminowanie z ruchu właśnie też osób, które znacznie przekraczają te prędkości, też należy do głównych zadań policjantów, tak jak powiedziałam, zwłaszcza ruchu drogowego.
1: Oprócz nietrzeźwych kierowców, policjanci muszą zmierzyć się z problemem hulajnóg elektrycznych.
3: Tak, jest to duży problem ostatnio, zwłaszcza, że powiedziałabym, że osoby nie znają przepisów albo nie mamy niedopilnowane dzieci, może w ten sposób. W tym roku nastąpiła nowelizacja, która mówiła o tym, że dzieci już powinny jeździć w kaskach, ale wcześniej wiedzieliśmy, myślę, że wszyscy Państwo powinni sobie z tego zdawać sprawę, że hulajnogą może jeździć dopiero dziecko, które ukończyło lat 13. Natomiast wymaganą rzeczą, aby tą hulajnogą kierować, jest karta rowerowa w przypadku dzieci. I często rodzice się bardzo mylą, że no jak to jest, skoro dzieci zdają egzaminy na kartę rowerową w wieku 10-11 lat, bo to tak gdzieś około 4 klasy szkoły podstawowej, to muszą czekać, aby wsiąść na tą hulajnogę do 13 roku życia, i tu są duże rozbieżności, kiedy rozmawiamy właśnie z rodzicami, bo nie do końca chyba sobie zdają sprawę, co mówią przepisy. 10-letnie dziecko czy 11-letnie z kartą rowerową może się poruszać rowerem, natomiast żeby mogło korzystać z hulajnogi elektrycznej, no musi mieć ukończony 13 rok życia. I my, zwłaszcza teraz w wakacje, podjęliśmy takie wzmożone kontrole, jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne. elektryczne, bo powiem Państwu, że też społeczny odzew był taki, że wiele osób tych przepisów nie zna, nie przestrzega, dlatego tych kontroli jest dużo więcej. I tak w czasie tylko wakacji przeprowadziliśmy grubo ponad 200 kontroli dotyczących tak małoletnich, jak i dorosłych użytkowników hulajnóg. Zaznaczę tu, że w ciągu pierwszych 8 miesięcy całego roku tych kontroli było ponad 550. I jaki jest efekt tych kontroli? Na początku zawsze zaznaczam, że staramy się rozmawiać. Informujemy o zmianie przepisów. Informujemy o tym, jak powinno wyglądać poruszanie się hulajnogą po drodze. Tam, gdzie możemy, stosujemy zdecydowanie pouczenia. Natomiast są takie przypadki, gdzie rozmów z osobami tak dorosłymi czy małoletnimi na miejscu to zupełnie nie ma, bo nie są to miłe rozmowy, może tak bym tylko podsumowała. I policjanci przez wakacje nałożyli 20 mandatów karnych, czyli dodam tutaj, że przez ostatnie 8 miesięcy ich było 40, czyli zdecydowanie mniej, więc myślę, że patrząc na same te liczby, wiemy, że tych kontroli jest potrzebna obecnie w tych okresach letnich dużo więcej. W kilkunastu sprawach oprócz tych mandatów dodatkowo skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu. Tych wniosków też było sporo. W pozostałych przypadkach, tak już jak mówiłam, były pouczenia, było udzielanie informacji. I jakie są najczęściej popełniane wykroczenia przez kierujących hulajnogami elektrycznymi? Przede wszystkim to, co rzuca się też w oczy. Ja niejednokrotnie mówię, że państwo, czy dorośli, czy dzieci, zachęcacie policjantów, żeby jednak podjechać i interwencję przeprowadzić, gdyż osoby są przewożone na hulajnodze podwójnie, czyli wieziemy pasażera. Widać to z daleka. Osoby jadą bez kasku. Czyli to jest kolejny powód, żeby podjechać i taką kontrolę przeprowadzić. Co jeszcze? Oczywiście nie poruszają się osoby na hulajnogach tam, gdzie mogą. Ja za chwilę może przytoczę kilka przepisów, żeby tak przypomnieć, jaką drogą można jechać, a jaką nie. Ale tutaj już od razu zaznaczę, że przede wszystkim tam, gdzie jest ścieżka rowerowa, gdzie jest ścieżka pieszo-rowerowa, bezwzględnie należy z niej korzystać. To nie jest tak, że to jest moje widzimisię, czy ja jadę ścieżką rowerową, czy jezdnią. Rowerzysta i osoba, która kieruje hulajnogą, musi z takiej ścieżki korzystać. A poza tym była jazda zgłaszana z prędkością większą niż prędkość pieszego, bo jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, pieszo-rowerowej, musimy korzystać z chodnika. Z chodnika korzystamy tylko i wyłącznie w ten sposób, że poruszamy się z prędkością taką, jaką ma pieszy. Czyli to jest 5-7 różnie kilometrów na godzinę, a nie na przykład 20, jak się niekomu wydaje. Nie można trąbić na pieszych, nie można ich omijać z dużą prędkością. Takich zgłoszeń mamy sporo, ale drodzy Państwo, myślę, że nie będzie to odkrywcze, jeżeli powiem, że jazda również bez uprawnień, bo bardzo dużo kontrolowaliśmy dzieci, które miały wiek poniżej 13 roku życia. No i były też przypadki jazdy na hulajnodze elektrycznej, będąc pod wpływem alkoholu. To bezwzględnie też było karane, były sprawy kierowane do sądu. Ale a propos tych kontrolowanych dzieci, które jeszcze nie miały wymaganego wieku, chciałabym tutaj zawrzeć taką informację dla rodziców. To jest, myślę, bardzo ważne. Bo rodzic lub opiekun prawny może otrzymać mandat za to, że dziecko nie ma kasku ochronnego. Przypomnijmy, musi do 16 roku wieku dziecko jeździć wyposażone w kask. Natomiast zgodnie też z zapisami kodeksu wykroczeń, każdy, kto jest właścicielem czy posiadaczem, mówimy tu o osobach dorosłych, pozwoli, żeby na przykład dziecko używało hulajnogę elektryczną, czyli nie ma do tego uprawnień, czyli poniżej 13 roku życia, ja tu jeszcze raz podkreślam ten wiek, podlega karze ograniczenia wolności, ale grzywny, co jest najbardziej dotkliwe dla rodziców, jak podkreślali. Drodzy Państwo, żebyście nie byli zdziwieni, przepis konkretnie mówi, że ta grzywna, czyli ten mandat, który można otrzymać za dopuszczenie dziecka do jeżdżenia hulajnogą, kiedy dziecko jeszcze nią nie może jeździć, jest nie niższy niż 1000 zł, drodzy Państwo. Myślę, że ta suma to jest spora suma, więc korzystając z tej możliwości, że jeszcze raz mogę się do Państwa zwrócić. Drodzy Państwo, dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą jeździć hulajnogami elektrycznymi po drodze publicznej. Możecie je zabrać na plac zabaw, może będzie jakiś odpowiedni plac gdzieś w parkach, możecie to robić na podwórkach. Natomiast na drogach publicznych takie osoby nie powinny poruszać się same, dlatego takich przypadków w naszym powiecie to mieliśmy kilka co najmniej. Za każdym razem na miejsce interwencji zgłaszany jest rodzic, bo dziecko nie może dalej hulajnogą jechać. Dziecko jest przekazywane rodzicowi, hulajnoga jest przekazywana rodzicowi, no i niestety rodzic otrzymuje mandat karny. Nie niższy niż 1000 zł.
1: Podsumujmy te najważniejsze zasady, o czym tutaj wszyscy użytkownicy, ci dorośli, ale też najmłodsi i ich rodzice powinni pamiętać.
3: Przede wszystkim to, co mówiliśmy, ukończone 13 lat i posiadanie karty rowerowej, posiadanie jej przy sobie. Dzieci powinny wiedzieć, że muszą ją ze sobą wozić. Poza tym kierujący hulajnogą jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Może korzystać z jezdni, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dopuszczony ruch pojazdów na tej drodze jest nie większy niż 30 km na godzinę. Może się poruszać też w strefie zamieszkania, bo tam jest prędkość do 20 km na godzinę, ale na większości jezdni w naszym powiecie te prędkości nawet w terenie zabudowanym są dopuszczone do 50 km na godzinę, więc zdecydowanie z tych jezdni nie możemy korzystać. I teraz tak, jeżeli brakuje wydzielonej drogi dla rowerów czy pasa ruchu dla rowerów, kierujący może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a jeżeli chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km na godzinę. Więc, drodzy Państwo, nie dziwmy się widokowi, że mamy hulajnogi na chodnikach, bo jeżeli ta prędkość jest większa niż 30 na godzinę, one mogą jechać chodnikiem, jeżeli nie ma ścieżki rowerowej. Natomiast musi jechać, to co już mówiłam wcześniej, z zasadami takimi, że pieszy na chodniku ma pierwszeństwo i musimy się poruszać z prędkością tak, jak poruszają się piesi. Kask ochronny, o czym mówiliśmy, do 16 roku życia nosimy kask ochronny.
1: To była aspirant sztabowa Magdalena Kukawka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński, za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
8: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszą audycję, a w niej zajrzymy m.in. do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy.
9: Będzie nowość, jest to Liga Darta, taka typowo amatorska. Turniej rodzinny, to już odbywa się u nas szósty raz, taki typowo rodzinny, dzieci z rodzicami, rywalizacja, bardzo fajna sprawa. Siatkarskie Grand Prix Mosiru i halowy Grand Prix Old Boyów.
8: Na początek strzałkowo i przegląd tego, co szykuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. O szczegółach opowiedział nasz rozmówca.
10: Witam serdecznie, Radosław Bartkowiak, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie.
8: Chciałbym zapytać o propozycje i wydarzenia, które szykujecie na ten najbliższy czas.
10: No, przede wszystkim największym wydarzeniem w najbliższych dniach jest ruch sekcji, poszczególnych sekcji Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, albowiem w minionym tygodniu ruszyliśmy z kolejnym już rokiem akademickim. Zajęcia będą się odbywały w 17 sekcjach tematycznych, między innymi Zumba Gold, sekcja geograficzno-krajoznawcza, gimnastyczna, informatyczna, angielski, niemiecki, yoga, sekcja kinomanów, malarstwa, muzyczna, rękodzieła, siłownia, tańca, teatralna, turystyczna i teraz nowość od tego roku akademickiego, gimnastyka mózgu. A więc w tym tygodniu przyjmujemy zapisy do poszczególnych sekcji. Początek roku akademickiego, już zajęć 5 października. Wtedy też ruszamy już z poszczególnymi sekcjami. Zainteresowanie jest ogromne. Mamy w naszym Strzałkowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku ponad 300 studentów. Na spotkaniu, które mieliśmy w ubiegłym tygodniu, mieliśmy rozdanie indeksów nowym studentom, mieliśmy bardzo interesujący wykład tematyczny, który przygotowała pani Urszula Barbara Krawczyk. To magister fizyki, trenerka, mówczyni, przedsiębiorczyni, autorka książki Skuteczny umysł, pracująca między innymi ponad 10 lat w Microsoft. Temat z wykładu: odwaga nie ma wieku, o decyzjach, które otwierają kolejny rozdział. Tak więc idealnie tematycznie wpisał się ten wykład w nasze studentki, w odbiór, który wzbudził ogromne zainteresowanie. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że ten Strzałkowski Uniwersytet rozwija się nam z roku na rok i też w kolejnym tygodniu będziemy mieli wykład z kolei Joanny Poterskiej, to 8 października w czwartek czeka nasze studentki i naszych studentów. Jeżeli chodzi o kolejne imprezy, no to plan działań jest bardzo, bardzo atrakcyjny. Między innymi będziemy mieli tutaj w naszym budynku 50-lecie rolnika strzałkowskiego, będziemy mieli Dzień Seniora, czeka nas również 24 października 50-lecie orkiestry, wielkie obchody związane z funkcjonowaniem naszej orkiestry. Tak więc na pewno mieszkańcy gminy, mieszkańcy Strzałkowa nie będą się nudzili w najbliższych tygodniach. Oczywiście funkcjonuje też na bieżąco kino, funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury ze swoimi koncertami, ze swoimi propozycjami już również dla dzieci i młodzieży. Przygotowujemy się na listopadową biesiadę zespołów choralnych.
8: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. Przenosimy się do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy. W najbliższych tygodniach słupecki MOSiR przygotowuje kilka wydarzeń sportowych. Będzie coś dla fanów darta, całych rodzin, a także dla miłośników siatkówki i piłki nożnej. O szczegółach mówi dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, Beata Nadgrodkiewicz.
9: Będzie nowość, jest to Liga Darta, taka typowo amatorska. Turniej rodzinny, to już odbywa się u nas szósty raz, taki typowo rodzinny, dzieci z rodzicami, rywalizacja, bardzo fajna sprawa. Siatkarskie Grand Prix MOSiR-u i halowy Grand Prix Old Boyów.
8: Proszę powiedzieć o tej słupeckiej, amatorskiej lidze darta, bo tak jak pani wspomniała, to jest nowa propozycja. W jakim wieku tutaj mogą być osoby, które wezmą udział w tych zmaganiach?
9: Jeśli chodzi o tą naszą słupecką, amatorską ligę darta, to pełnoletnie. No ewentualnie możemy zrobić tak, że od 16 roku życia, ale to też zgoda i opiekuna. I tutaj te rozgrywki ruszą 26 października. Spotkania będą w poniedziałki o godzinie 20. Zapisać się można pod numer telefonicznie, pod numerem telefonu 797-024-471 lub mailowo zapisy@mosirsłupca.pl. Zapisy trwać będą do 16 października do godziny 12. Jeśli chodzi o system rozgrywek, jeszcze nie ustalone, dopiero zobaczymy, jaka będzie ilość zgłoszonych uczestników i po konsultacji z nimi ustalimy, jak te rozgrywki będą przebiegać, ponieważ jest to u nas pierwszy raz i naprawdę ja liczę na fajną, taką luźną zabawę, typowo amatorska liga. Serdecznie zapraszam.
8: I chciałbym właśnie tutaj zapytać, jeśli chodzi o ten turniej rodzinny, tak jak pani mówi, zmagania rekreacyjne, jakie tutaj zadania czekają na uczestników?
9: W większości to są takie zabawy, głównie zabawy dla dzieci. Nie ukrywam, że już z racji tego, że to już jest szósty turniej, wiecznie wyszukujemy pomysłów, no, ale w internecie jest tego jeszcze dużo i myślę, że wybieramy takie, które są przystępne dla dzieci w różnym wieku. Tak jak wspomniałam, to już jest szósty turniej i zawsze mamy właśnie pełen zestaw rodzin i to nas bardzo cieszy, bo wiemy, że jest na to zapotrzebowanie i warto. Także turniej planowany jest na 18 października, a zapisy przyjmowane będą do 14 października. Obowiązuje limit 12 rodzin i drużyna składa się z minimum jednego rodzica i jednego dziecka. I jak zawsze właśnie przygotowaliśmy kilka takich konkurencji dostępnych dla dzieci w różnym wieku. Podstawa to jest zabawa. Nie nastawiamy się na wielką rywalizację, bo głównie o to tutaj chodzi.
8: Mamy też również zmagania w grach zespołowych i tutaj jak to będzie wyglądało, proszę powiedzieć, jeśli chodzi o siatkarskie Grand Prix i Grand Prix Old Boyów.
9: Siatkarskie Grand Prix wystartuje 15 listopada i tradycyjnie rozegrane zostaną dwa turnieje. Zapisy do 5 listopada do godziny 12. Zapisywać można się telefonicznie pod numerem telefonu 797-024-471 lub zapisy @mosirsupca.pl. I jeśli chodzi o zasady rozgrywek, to też wszystko jest uzależnione od ilości zgłoszonych drużyn. Jeśli chodzi o koszt wpisowego, to jest 150 zł od drużyny i serdecznie zapraszamy. Myślę, że tak jak w przypadku wszystkich naszych imprez, liczy się tutaj po prostu oprócz rywalizacji fajna zabawa. I Grand Prix Mosiru Old Boy z zapisem mamy prowadzone do 6 listopada do godziny 12 i tak jak w przypadku poprzednich zgłoszeń też można się zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu 797-024-471 lub mailowo zapisy@mosirsupca.pl. Koszt udziału w tym wypadku wynosi 400 zł od drużyny.
8: Podczas naszej rozmowy poruszyliśmy również temat biegu Piątka z Pasją, który ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie odbył się w planowanym terminie. Mosir wyznaczył już nowy termin, a zapisy rozeszły się jak przysłowiowe świeże bułeczki. Nasza rozmówczyni przypomina o utrudnieniach dla kierowców, które wystąpią w dniu biegu.
9: W pierwszym terminie nie udało nam się przeprowadzić biegu Piątka z Pasją ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, ale wtedy obiecaliśmy, że łatwo się nie poddamy i do tego wracamy. I mamy kolejny termin, jest to 9 października i w związku z organizacją tego biegu informujemy i przypominamy, że w godzinach 19 od 19 do 21 przewidziane są utrudnienia w ruchu. Uczestników ruchu oraz pieszych prosimy o zachowanie ostrożności, wyrozumiałość oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Przy okazji zapraszamy wszystkich kibiców, a trasa przebiega tradycyjnie spod pływalni, biegniemy w stronę rynku, przebiegamy przez rynek, później kieruje się koło stawku, skręcamy w stronę ekonomika, biegniemy do ronda przy ulicy Tysiąclecia, później kierujemy się do kolejnego ronda, tam sklep Dino od strony Piotrowic i tam już prosto zmierzamy z powrotem do pływalni.
8: Mówiła dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy Beata Nadgrodkiewicz. Na koniec zaglądamy do słupeckiego ratusza. Tak jak już mówiliśmy na naszej antenie, w połowie września Rada Miejska przegłosowała nowe stawki w strefie płatnego parkowania w naszym mieście. O tym, ile zapłacą kierowcy i skąd wynikają te podwyżki, opowiedział nam burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
11: 15 minut tutaj opłata z 50 groszy wzrosła do złotówki za pierwsze pół godziny. Tu opłata ze złotówki wzrosła o 2 zł, opłata za pierwszą godzinę wzrosła z 2 zł do 3 zł i tam kolejne zwyżki za drugą godzinę, opłata wzrosła do 3,60 zł, za trzecią godzinę 4,20 i za czwartą i każdą następną godzinę wzrosła do 3 zł i tu podwyżka jest tylko o złotówkę. Wzrosły także opłaty dodatkowe, czyli związane z mandatami z 50 zł na 70 zł. Natomiast w ogóle nie wzrosły opłaty zryczałtowane, które między innymi mogą płacić mieszkańcy bądź firmy. Abonament pojazdu firmy za okres jednego miesiąca był 100 zł, nadal jest 100 zł. Abonament pojazdu firmy na okres na przykład jednego roku był... Ta opłata wynosiła 1000 zł i nadal wynosi 1000 zł. Generalnie dopłacanie do parkomatów wynika z tego, że te ceny nie zostały zmieniane od 2015 roku, a przez ten czas oczywiście wiadomo, że tak, po pierwsze wymieniliśmy parkomaty, które mają możliwość także mobilnego, internetowego płacenia za pobyt czy postój samochodu na miejscu parkingowym. Wzrosły też koszty związane z tym, że zakupiliśmy te nowe parkomaty, wzrosły koszty pracownicze, wzrosły koszty związane z obsługą, no bo wiadomo, że przez te 11 lat, kiedy nie było tej podwyżki, czyli od 2015 roku, jak sami wiemy, te ceny wszystkich produktów, usług wzrosły i tak naprawdę ta cena, która została za parkomaty podwyższona, to można by tak nawet rzec w cudzysłowie, że to była aktualizacja tego, co przez te 11 lat nastąpiło i dopasowanie do tych faktycznych kosztów, które są związane z obsługą tego miejsca na parkingi. Koszty, że tak powiem, zyski z parkomatów malały, a poza tym no, nałożyło się na to też to, że w 2025 szczególnie, kiedy był remont rynku, wtedy też ta strefa parkowania nie była w całości obsługiwana, ona na początku była tylko z jednej strony rynku, potem całościowo było wyłączona i to też się na to wszystko nałożyło, więc tak naprawdę ten rok 2026, który mamy, on będzie już takim, że tak powiem, faktycznym odzwierciedleniem, jak ta sytuacja, jeśli chodzi o bilansowanie się tego parkingu będzie wyglądała.
8: To był burmistrz Słupcy Jacek Sztab. I to byłyby wszystkie tematy, które przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
8: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zaczynamy naszą dzisiejszą audycję. Zaczynamy od wyników budżetu obywatelskiego Słupcy na rok 2027. O tym, który projekt zdobył najwięcej głosów i ilu mieszkańców wzięło udział w tym głosowaniu, opowiedział nam burmistrz Jacek Szczap.
13: Poznaliśmy wyniki głosowania na projekty złożone do budżetu obywatelskiego na rok 2027 w Słupcy. Gratuluję naszej radnej Agnieszce Olszewskiej zwycięskiego projektu pod nazwą Smart Toaleta Miejska Nowoczesna Przestrzeń dla Każdego. Projekt ten zdobył 751 głosów. Zwycięski projekt już w przyszłym roku stanie się częścią naszego miejskiego krajobrazu. Inwestycja o wartości 200 tysięcy złotych zostanie zlokalizowana przy ulicy Adama Mickiewicza i Placu Wolności. Na drugim miejscu plasował się projekt pod nazwą Psi Fyrtel – Bezpieczny Park dla Psów. Ja tylko przypomnę, że został zgłoszony przez pana Oliwiera Dropa i pana Łukasza Gontarczyka. Zdobył w sumie 621 głosów. Na trzecim miejscu uplasował się projekt Razem w Blasku Świąt. Zdobył 215 głosów. Został zgłoszony przez panią Annę Kuchowicz. W głosowaniu udział wzięło 1610 mieszkańców, a frekwencja wyniosła 13,52%. Zdecydowana większość głosów, aż 1422, została oddana elektronicznie, natomiast 188 głosów za pomocą tradycyjnych kart. Ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować autorom projektów za zgłaszanie swoich pomysłów i zaangażowanie w ich promocję. Dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali. Każdy oddany głos jest wyrazem tego, że mieszkańcy chcą mieć wpływ, na jakie przedsięwzięcia przeznaczą nasze miejskie środki. Każdy zgłoszony projekt i każdy oddany głos ma znaczenie, bo to jest rozmowa o Słupcy.
8: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz Ostrowite i rozmowa na temat inwestycji prowadzonych przez gminę. O szczegółach mówi wójt Mateusz Wojciechowski.
14: W ramach drugiego naboru, ale też w ramach tego samego priorytetu w sprawie tej transformacji mamy budowę ścieżki rowerowej Kosewo-Lipnica, blisko 1,5 kilometra, która także jest na ukończeniu. To podnosi również rangę, prestiż ilości infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gminy Ostrowite, która w ostatnim czasie jest budowana. Tutaj myślę, że również bardzo ważną inwestycją jest inwestycja powiatu słupeckiego do naszej miejscowości Giewartów w gminie Ostrowite i wykonanie brakującego odcinka z miasta Słupcy do naszej gminy nad Jezioro Powickie, czyli w tym momencie z Ostrowitego do Poznania będzie można dojechać rowerem i to jest już fakt, bo ścieżka pieszo-rowerowa na wysokości Szęborowa, o ile się nie mylę, też jest na stawu, na ukończeniu i tutaj pojawia się taka możliwość, że rzeczywiście ten transport niskoemisyjny, elektryczny może grać kluczową rolę i spędzanie aktywnego czasu, czy zaplanowanie sobie nawet fajnego weekendu rowerem z Ostrowitego do Poznania może stać się faktem. Jak myślę, słuchacze doskonale się orientują, albo jeszcze nie, z Ostrowitego do miejscowości Przecław. Też wykonujemy dokumentację projektowo-kosztorysową dla WZDW w Poznaniu na wykonanie ścieżki przy drodze wojewódzkiej. To jest kolejne 2 kilometry. Również w kierunku Siernicza Wielkiego mamy podpisane porozumienie na tego typu inwestycje. Zawnioskowaliśmy o odcinek od Smolników Powickich do Anastazewa wspólnie z gminą Powic, tak aby jezioro Powickie można było wokół objechać rowerem. Największe jezioro w Wielkopolsce, które można objechać rowerem. Fajnie to brzmi. I co jeszcze ważne, porozumienie, które mamy podpisane z gminą Kazimierz Biskupi w powiecie konińskim, również ma na celu wybudowanie kilkunastu kilometrów ścieżki rowerowej, ale na terenie gminy Kazimierz Biskupi. Tutaj ciekawostka, pozostałoby nam 4,5 kilometra od miejscowości Dobrosołowo do miejscowości Przecław. Jeżeli ten odcinek w przyszłości po prostu udałoby się zrealizować, to do Poznania rowerem mógłby dojechać z Konina, bo z Konina do Kazimierza Biskupiego i do Dobrosołowa ta ścieżka już będzie istniała, czyli zostanie ten odcinek między gminą sąsiednią Kazimierz Biskupi a Ostrowite. To pokazuje naprawdę fajny rozwój tej infrastruktury sprzyjającej, to jeszcze raz podkreślamy, aktywnemu wypoczynkowi, rekreacji, uprawianiu sportu, bo przecież ścieżka pieszo-rowerowa to nie tylko rower, to również bieganie, nordic walking, spacery i inne formy aktywnego spędzania czasu i myślę, że możemy czuć się zdrowo i fajnie spędzać ten czas.
8: Już tak na koniec jeszcze chciałbym dopytać, czy oprócz właśnie tych inwestycji w ścieżki rowerowe do końca tego roku kalendarzowego przewidujecie jeszcze jakieś działania na terenie gminy? Niekoniecznie związane z tymi ścieżkami rowerowymi, ale innymi inwestycjami.
14: Oczywiście jesteśmy na ukończeniu budowy Centrum Kulturalnego w miejscowości Lipnica, to też jest nad Jeziorem Powickim, czyli budynek, który będzie spełniał funkcję świetlicy wiejskiej. Oddaliśmy do użytkowania w ostatnim czasie rozbudowę domu dziennego Senior Plus w Giewartowie jako świetlicę środowiskową dla mieszkańców miejscowości Giewartów. Planujemy wykonać jeszcze w tym roku wybudować odcinek drogi w Naprusewie blisko 1 km jako rozwój infrastruktury, tym razem typowo drogowej. Inwestycji majątkowych w budżecie gminy w bieżącym budżecie 33 miliony. Są to inwestycje, które już się zakończyły, ale też te, które trwają i niebawem zostaną oddawane do użytku. Tutaj ta ścieżka Ostrowite-Giewartów jest inwestycją blisko 10-milionową, więc jest jedną z kluczowych, ale też oddaliśmy już do użytkowania rewitalizację Pałacu Eklektycznego w Mieczownicy. Niebawem będziemy się też tym chwalić. Możemy wrócić do rozmowy, opowiemy o szczegółach, co tam się znajduje, co będzie się znajdowało, jak wygląda i będziemy zachęcać do odwiedzenia tego pięknego zakątka, jakim jest też Mieczownica w naszej gminie, w otoczeniu lasów, bagien, stawów, także to też jest bardzo ważne i istotne dla całej lokalnej społeczności.
8: To był wójt gminy Ostrowite Mateusz Wojciechowski. Zmieniamy temat. Na terenie naszego powiatu pojawił się kolejny defibrylator AED. Tym razem takie urządzenie zostało zamontowane na budynku Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie z inicjatywy radnej Magdy Graczyk. Dzięki takiemu urządzeniu będzie można w nagłej sytuacji udzielić pomocy osobie potrzebującej. O tym, dlaczego takie defibrylatory powinny być łatwo dostępne oraz jak z nich korzystać, mówi starosta słupecki Marek Dąbrowski. To był starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski.
15: Rzeczywiście na mapie powiatu słupeckiego pojawiają się kolejne instalacje automatycznych zewnętrznych defibrylatorów, które mają być dostępne dla osób przebywających w tych określonych miejscach. Ja uważam osobiście, że każda szkoła każda instytucja powinna, skupiająca oczywiście dużą liczbę osób w jednym miejscu i czasie, powinna takie urządzenie posiadać. To urządzenie nie jest już dzisiaj tak kosztowne, jak było kosztowne 20 lat temu, kiedy pojawiały się pierwsze defibrylatory w 2001 roku w Polsce i były instalowane. To wtedy koszt 6-7 tysięcy złotych wydawał się bardzo duży. Dzisiaj ten koszt wynosi podobną wartość, bo to jest urządzenie w granicach 5-5,5 czy 6 tysiąca złotych, w zależności od tego, jaki to jest defibrylator, z jakie ma przeznaczenie. Oczywiście główne przeznaczenie to użycie w sytuacji zatrzymania krążenia, bo to po to ten defibrylator jest. Natomiast to też zależy potem, czy do tego jest kapsuła, czy do tego jest jakiś uchwyt, czy do tego jest szafka. Jestem zwolennikiem, żeby te defibrylatory były w miejscach publicznych na zewnątrz budynku, ponieważ budynki użyteczności publicznej zamykane są na okres po pracy, jak każda firma, i wtedy, jeżeli on będzie zamknięty gdzieś w sekretariacie czy na korytarzu w szkole, to jak coś się przy tej szkole stanie, to skorzystać z tego urządzenia nie będziemy mogli. A tak jak jest zainstalowany na zewnątrz, to w każdej sytuacji rzeczywiście ma to być sprzęt, który służy i jest to pakiet życia.
16: Jak taki defibrylator działa i jak to obsłużyć, jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji? Bo jak rozumiem, to jest dosyć intuicyjne i tutaj no, nie powinniśmy się bać sięgnąć po to urządzenie, kiedy będzie taka potrzeba.
15: Dokładnie, nie powinniśmy się bać i w trakcie tej naszej rozmowy pan redaktor zauważył, że ja przytakiwałem, kiedy były te słowa związane z tym pytaniem zapowiedziane. Szanowni Państwo, przede wszystkim zawsze w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi należy ocenić własne bezpieczeństwo i sprawdzić, czy nam nic w tym momencie nie zagraża i czy możemy w sposób bezpieczny podejść do osoby, a mówimy teraz o zatrzymaniu krążenia, czyli osobie leżącej na ziemi, nieruszającej się, bladej, sinej, nieoddychającej, bo po chwili to sprawdzimy. No i tutaj po zwróceniu uwagi, że jestem bezpieczny, nie zagrażam i zbliżam się, klepię w ramiona, zadaję pytanie, czy ta osoba reaguje, czy mnie słyszysz, czy możesz odpowiedzieć na pytanie, jak się czujesz, etc. To ma być po prostu próba nawiązania kontaktu. Jeżeli osoba nie reaguje, jest nieprzytomna, to już jest moment, w którym defibrylator należy w to miejsce ściągnąć. To znaczy, warto wyznaczyć konkretną osobę, zapytać się, jak ma na imię i wskazać. Biegnij po defibrylator, biegnij po AED, ponieważ znajduje się na banku, na ścianie banku spółdzielczego, czy na budynku starostwa, czy na określonej szkole. Przynieś defibrylator i wezwij pomoc. I tutaj dzwonimy pod 3-9, informując dokładnie o tym, skąd dzwonimy, co dokładnie się stało, ile jest osób poszkodowanych i nawet warto wskazać, że wiem, co robić, sięgnąłem po defibrylator, ten defibrylator za chwilę będzie. Jeżeli osoba nie oddycha, a może mówiąc nawet w taki sposób od początku, jeżeli osoba jest nieprzytomna, nie reaguje, nie oddycha, to spodziewamy się, że ma zatrzymanie krążenia, więc należy jak najszybciej rozpiąć koszulę czy ściągnąć odzież z klatki piersiowej i rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej z częstością od 100 do 120 uciśnięć, mocno, głęboko, szybko. 100 do 120 uciśnięć na minutę z głębokością około 5 do 6 cm głębokości, dbając o to, żeby po każdym uciśnięciu klatka piersiowa była rozprężana, czyli wracała do swojego pierwotnego kształtu. Jak długo to robimy? Do momentu, aż poszkodowany odzyska czynności życiowe, czyli zacznie kaszleć, połykać ślinę, poruszać się, zareaguje, ale tak szczerze mówiąc, to robimy to do momentu przyniesienia właśnie defibrylatora i przyjazdu, niezależnie od tego, zespołu ratownictwa medycznego, czyli ratowników, lekarzy, pielęgniarek pracujących w zespołach ambulansów, w zespołach ratownictwa medycznego. No i teraz nawiązując do tej intuicji w operowaniu tym urządzeniem. Urządzenie po wyjęciu z kapsuły, po podniesieniu pokrywy, czy po włączeniu przycisku dotyczącego uruchomienia, więc jest to zielony przycisk, jak na każdym pilocie, którym obsługujemy telewizję, czy jakiś sprzęt, to po uruchomieniu natychmiast urządzenie ludzkim głosem zaczyna nas prowadzić i ten lektor, jego ta sekwencja głosowa nam powie: zdejmij odzież z klatki piersiowej poszkodowanego, a następnie

0: przeznaczone i tu wyboru mamy nie mieć, bo w stresie chodzi o to, żebyśmy się dodatkowo nie frustrowali podejmowaniem bardzo trudnych decyzji, tylko w sposób taki kluczowy, prosty, mechaniczny, intuicyjny przykleili wskazane na elektrodach, te elektrody przykleili w odpowiednie miejsca. Jest to miejsce prawe, po prawej stronie mostka, na wysokości pod prawym obojczykiem, a drugie miejsce to jest w dole pachowym po lewej stronie, tam gdzie jest koniuszek serca. Po przyklejeniu elektrod defibrylator nam powie: odsuń się, trwa analiza rytmu serca, nie dotykaj pacjenta. I tutaj w zależności od tego, co się z tym sercem dzieje, jeżeli jest mechanizm zatrzymania krążenia związany z migotaniem komór, to wtedy urządzenie zaleci defibrylację, więc powie: odsuń się, nie dotykaj pacjenta, przygotowanie do wyładowania, wciśnij migający przycisk w celu wykonania defibrylacji, bądź jeżeli rozpozna, że nie jest to mechanizm do defibrylacji, ale tych jest 20% w stosunku do tamtych 80%, które zalecają, i stąd ta defibrylacja jest taka ważna i wpływa na przeżywalność osób w zatrzymaniu krążenia, no to tutaj może być sekwencja: odsuń się, sprawdź, czy są oznaki krążenia, jeżeli jest brak oznak krążenia, uciskaj klatkę piersiową. I to jest całość postępowania. Defibrylator, można byłoby zażartować, że jest prostszy w obsłudze od karty i wypłacania pieniędzy w bankomacie, bo nikt nie żąda od nas numeru PIN, tylko po prostu włączamy przycisk, słuchamy poleceń, zaleceń lektora i działamy, żeby pomóc komuś, kto bezwzględnie tej pomocy potrzebuje.
1: To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski i zapraszam na dzisiejszą audycję, w której zajrzymy do wyjątkowego miejsca na mapie Słupcy, które ma swoją wieloletnią historię i tradycję. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy to nie tylko miejsce, gdzie słupczanie mogą zapoznać się z nowościami czytelniczymi, ale także miejsce, w którym organizowane są różne inicjatywy. I właśnie o historii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, o tym, jak zmieniała się na przestrzeni lat i jak funkcjonuje obecnie, o tym wszystkim opowiedziała nasza rozmówczyni, którą jest dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
3: Jak wiemy, biblioteka to miejsce, które tworzyło wiele pokoleń bibliotekarzy, czytelników i osób życzliwych naszej działalności. Ten jubileusz 80-lecia był taką okazją, aby wspólnie zatrzymać się na chwilę, spojrzeć wstecz i podziękować wszystkim, którzy przez 8 dekad współtworzyli historię naszej biblioteki. Bardzo mnie cieszę, że na uroczystości spotkali się przedstawiciele różnych środowisk, czyli samorządowcy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, bibliotekarze z całego powiatu, przedstawiciele instytucji, organizacji, służb mundurowych, nasi obecni byli pracownicy oraz oczywiście czytelnicy. I to pokazało, że biblioteka jest ważnym miejscem dla lokalnej społeczności. Nasza historia rozpoczęła się w 1946 roku i wtedy to biblioteka mieściła się przy ulicy Poznańskiej w niewielkim, zaledwie 125-metrowym pomieszczeniu. Pierwszą kierowniczką została Janina Pawela, która przez 26 lat budowała fundamenty tej instytucji. Na początku może to wydawać się trochę dziwne w porównaniu z tym, co mamy dzisiaj, bo księgozbiór liczył zaledwie 262 książki. Pochodziły one głównie z darów mieszkańców. Trudno dziś sobie wyobrazić warunki, którymi obecnie dysponujemy. Dziesiątkami tysięcy książek, nowoczesnym sprzętem i przestronną siedzibą.
1: Czyli tu już pani opowiedziała też, jak ta biblioteka wyglądała w tych pierwszych latach swojej działalności. Nieduże pomieszczenie, nieco ponad 260 książek. I jak to się potem zmieniało na przestrzeni dekad? Bo zmieniały się siedziby, zmieniały się zbiory, no i też zmieniał się pewnie sposób funkcjonowania tej biblioteki.
3: Przez 80 lat biblioteka przeszła naprawdę długą drogę. Z niewielkiego pomieszczenia, jak już wcześniej wspomniałam, przy ulicy Poznańskiej, przenosiła się kolejno do budynku parafialnego przy ulicy Okopowej, później ponownie na ulicę Poznańską, następnie do budynku przy ulicy Mickiewicza. Największa jednak zmiana nastąpiła w roku 2021, kiedy to otworzyliśmy obecną siedzibę. I to był prawdziwy przełom. Wreszcie mogliśmy zgromadzić cały księgozbiór w jednym miejscu i stworzyć przestrzeń odpowiadającą potrzebom współczesnych czytelników. Bo dziś biblioteka, jak wiemy, to nie tylko wypożyczalnia książek, to również miejsce spotkań, edukacji, warsztatów, koncertów, wystaw i projektów.

0: projektów dla mieszkańców w każdym wieku.
1: Każda instytucja to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. I kto tutaj odegrał szczególną rolę w historii naszej biblioteki?
0: Ja myślę, że pani Pawela, która odważyła się, żeby stworzyć tę bibliotekę. I tak jak już wspominałam, książki pierwsze pochodziły z darów czytelników i dzięki niej ta biblioteka w ogóle zaczęła istnieć. W 1946 roku pojawiały się ustawy i jedna z ustaw właśnie dała możliwość tworzenia biblioteki, dlatego nasza biblioteka w tym roku właśnie powstała.
1: Też trzeba podkreślić trudne realia. 1946 rok, czyli mamy ten okres po II wojnie światowej, gdzie z tymi książkami nie było wcale tak prosto, żeby ten księgozbiór zgromadzić, ale właśnie jak pani wspomniała, te książki pochodziły od mieszkańców Słupcy.
0: Tak, i właśnie tutaj wielka zasługa tych mieszkańców, ponieważ niekoniecznie musieli przekazać te książki do biblioteki, a tak zrobili. I to był początek, kiedy te książki zaczęły być gromadzone. Potem powstawały księgarnie, można było książki kupować, był odpowiedni budżet do tego, także myślę, że to wszystko zaczęło się od pani Paweli. Oczywiście zasługa innych dyrektorów również, bo pan Ryszard Tomczak, świętej pamięci, również przez przeszło 20 lat był dyrektorem biblioteki i wiele dla niej zrobił. Tak samo pani Seweryna Lewandowska, która również 20 lat rządziła w tej bibliotece. Także myślę, że oprócz tej pierwszej pani dyrektor, wtedy to jeszcze była kierownik, następnym dyrektorom, ale też wszystkim pracownikom ta biblioteka może dalej funkcjonować i jest taka jak dzisiaj.
1: Dobrze, a proszę powiedzieć, czy zachowały się wspomnienia, kroniki lub anegdoty, które szczególnie lubi pani przywoływać?
0: Można by tu wiele anegdot przywoływać, ale myślę, że niekoniecznie wszystkie nadają się do głosu naszych odbiorców, bo przez tyle lat znalazłoby się ogrom, a przez wiele lat pracowałam też z dziećmi, z tymi najmłodszymi i myślę sobie, że te różne anegdoty i powiedzonka dzieci to są najcenniejsze i najbardziej cieszą i kiedy się je przypomina, to wszystkie jeszcze ponownie się z tego śmiejemy. Poza tym zachowały się kroniki z tamtych wcześniejszych lat. Oczywiście mało mamy zdjęć, jakichś opisów, bo wiadomo jak to było z robieniem i wywoływaniem zdjęć, ale od roku bodajże lata pewnie 90. to już zaczęliśmy tak na bieżąco fotografować różne wydarzenia i inicjatywy i są kroniki, które można w bibliotece sobie przejrzeć i zapoznać się z tym, co się działo.
1: Teraz przejdźmy do czytelników, bo tak jak pani mówiła, też dzięki tym czytelnikom, mieszkańcom Słupcy ta biblioteka mogła powstać. I jak na przestrzeni lat, odkąd pani pracuje, te gusta czytelnicze się zmieniały?
0: Ja myślę, że bardzo się zmieniały, bo kiedyś przede wszystkim nie było tyle literatury polskiej. Teraz zauważyłyśmy, że nasi czytelnicy, czytelniczki i czytelnicy lubują się w literaturze polskiej. Bardzo dużo autorów polskich jest. Jeśli rozmawiamy z naszymi przeważnie starszymi czytelnikami, dlaczego właśnie literatura polska, to jest oczywisty powód. Polskie nazwiska, polskie nazwy miejscowości, łatwo im się czyta. A jednak literatura zagraniczna, to pojawiają się nazwy obcojęzyczne, gdzie starsze osoby z tym mają problem.
1: A proszę właśnie powiedzieć, bo te gusta czytelnicze, tak jak już mówiliśmy, zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat. Czy mimo upływu czasu są książki, autorzy, którzy nie tracą na popularności już od pokoleń? Można kogoś tutaj takiego wyróżnić?
0: Ja myślę, że może nie tyle od pokoleń, bo tak jak my kiedyś, będąc dziećmi czy młodzieżą, czytaliśmy Szklarskiego czy Montgomery, w tej chwili niekoniecznie ta literatura jest wypożyczana. Ale myślę, że to, co teraz się czyta, czyli te czasy współczesne, to oczywiście Mróz, Bonda, czy nawet Marzena Rogalska, która nie tak dawno była gościem naszej biblioteki. W ogóle zwróciłyśmy uwagę, że osoby, które zapraszamy do biblioteki, autorów książek, to potem ta popularność ich książek, czy wypożyczenia i czytania w naszej bibliotece wzrasta.
1: Czyli to jest ten pozytywny efekt tych spotkań. A jak zmieniła się rola samej biblioteki w życiu mieszkańców?
0: Oczywiście książki nadal są naszym sercem i najważniejszym elementem działalności, jednak zmienił się sposób korzystania z biblioteki. No tu oczywiście jest to fakt oczywisty, że tak powiem. Dzisiaj mieszkańcy przychodzą do nas nie tylko po książki, ale również po wiedzę, po inspiracje, nowe umiejętności, czy po prostu, aby spotkać się z innymi. Organizujemy spotkania autorskie, warsztaty, zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów, kluby czytelnicze, kursy komputerowe, wydarzenia rodzinne czy koncerty. Biblioteka stała się miejscem aktywności społecznej.
1: Czyli tutaj już pani trochę wyprzedziła moje pytanie, bo tak jak już mówiliśmy, nie tylko książki, ale też miejsce spotkań, różnych aktywności i właśnie te nowe funkcje biblioteki bardzo mocno rozwinęły się na przestrzeni ostatnich lat.
0: Tak, oczywiście i bardzo często słyszymy takie pytanie, skąd bierzecie na to pieniądze? No, odpowiedź jest prosta. Bardzo aktywnie sięgamy po fundusze zewnętrzne. Dzięki projektom ministerialnym, środkom europejskim, programom Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, ostatnio KPO dla Kultury i wielu innych możemy zapraszać do Słupcy twórców, których na co dzień spotyka się w największych ośrodkach w Polsce. Chcemy, aby mieszkańcy naszego miasta i powiatu mieli dostęp do wydarzeń kulturalnych na najwyższym poziomie, bez konieczności wyjeżdżania do dużych miast.
1: Czyli biblioteka to nie tylko książki, ale także miejsce spotkań, miejsce, gdzie możemy obcować z kulturą. I chciałbym jeszcze dopytać, jeśli chodzi o te zbiory biblioteczne, czy w tych zbiorach są takie książki, na które można trzeba zwrócić szczególną uwagę, są w jakiś sposób cenne, jest coś takiego?
0: Te książki, które są dla nas takie najbardziej cenne, czyli... No, ich wartość rynkowa jest dosyć duża. To oczywiście to są książki gromadzone w czytelni, czyli ich nie wypożyczamy do domu. A poza tym nie mamy jakichś takich perełek, którymi moglibyśmy się pochwalić, bo no, nie jesteśmy biblioteką naukową ani biblioteką narodową, gdzie musimy gromadzić wszystkie książki, które się ukazały. Głównie skupiamy się na nowościach, bo tego chcą czytelnicy i tego chcemy im dostarczyć.
1: A teraz jeszcze wróćmy na chwilę do historii biblioteki. Które z tych wydarzeń, oprócz powstania, założenia biblioteki, uważa pani za przełomowe, najbardziej przełomowe?
0: Największa zmiana dla naszej biblioteki miała miejsce w 2021 roku i nie tylko dla nas, ale też myślę, że dla wszystkich czytelników, kiedy to otworzyliśmy obecną siedzibę i to był prawdziwy przełom, bo wreszcie mogliśmy, tak jak wcześniej wspomniałam, zgromadzić księgozbiór w jednym miejscu, ale nie tylko, bo mamy nowoczesny oddział dziecięco-młodzieżowy z Biblioteką Młodych i kącikiem Malucha, przestrzeń dla młodzieży, którą sami sobie urządzili, salę komputerową, drukarkę 3D, roboty foton do nauki programowania, klocki Lego, ekran interaktywny, czytniki e-booków, czytaki dla osób z dysfunkcją wzroku, bezpłatny dostęp do platform z e-bookami, audiobookami i kursami online. Biblioteka jest też w pełni dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami, bo mamy platformę dla osób poruszających się na wózkach oraz mających problemy z chodzeniem, pętlę indukcyjną, system nawigacyjny Totu Point dla osób niewidomych, stanowisko komputerowe dla osób słabowidzących oraz dostosowaną stronę internetową.
1: Czyli tak naprawdę ta biblioteka jest przyjazna każdemu. Każdy może tutaj przyjść, zapoznać się z tą ofertą biblioteki, która jest bardzo bogata, bo tak jak pani mówi, to nie tylko książki, ale też audiobooki i inne nośniki.
0: Tak, chciałabym, aby właśnie biblioteka nasza była takim miejscem, do którego mieszkańcy przychodzą, nie z obowiązku, ale dlatego, że dobrze się tu czują, żeby była tym trzecim miejscem, czyli po szkole i pracy biblioteka. Miejscem spotkań, rozmów, inspiracji, rozwoju. Oczywiście życzę nam kolejnych ciekawych projektów, nowych książek i dalszego wsparcia naszych partnerów oraz samorządu.
1: I jeszcze tutaj już powoli finiszując, chciałbym zapytać, czy jakaś historia związana z czytelnikiem czy książką szczególnie zapadła pani w pamięć?
0: No ja myślę, że historie związane z projektem Mała Książka, Wielki Człowiek. Tu by można było napisać książkę, bo różne historie i reakcje dzieci i ich opowieści otwierają nam buzię do śmiechu i naprawdę tu serce się raduje, że są takie maluchy, które chcą przychodzić do biblioteki, czytać książki, ale przede wszystkim zasługa też rodziców, że oni te dzieci przyprowadzają. A później rośnie kolejne pokolenie. Będzie to młodzież, która mam nadzieję będzie również chodzić do biblioteki, później dorosną i zostaną z nami i mam nadzieję, że również w wieku seronialnym, czyli wychowujemy sobie tych najmłodszych czytelników i to jest chyba dla nas takie najbardziej wartościowe.
1: I na koniec, jakby pani zachęciła mieszkańców Słupcy, okolic do tego, żeby odwiedzili bibliotekę?
0: No oczywiście zapraszam wszystkich do odwiedzenia naszej biblioteki. Nawet jeśli ktoś nie był u nas od wielu lat, gwarantuję, że będzie pozytywnie zaskoczony, bo dzisiejsza biblioteka to miejsce nowoczesne, otwarte i przyjazne, w którym każdy niezależnie od wieku znajdzie coś dla siebie i właśnie tego życzę naszej bibliotece na kolejne dziesięciolecia.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. I tak jak wybrzmiało podczas naszej dzisiejszej rozmowy, Słupecka Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można zapoznać się z nowościami czytelniczymi, ale również miejsce, które dzięki wydarzeniom kulturalnym, inspirującym spotkaniom i warsztatom cały czas tętni życiem.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji odwiedzimy Wrześnie. Przez wiele lat to właśnie kolej odgrywała bardzo ważną rolę w życiu lokalnych społeczności. Nie tylko przewoziła ludzi, ale również towary. Tam, gdzie nie docierała kolej normalno-torowa, swoją historię zapisały linie kolei wąskotorowych, które przez lata stanowiły nieodłączny element krajobrazu wielu miejscowości, także we Wrześni. I właśnie na temat historii kolei wąskotorowej we Wrześni i powiecie, o jej początkach, funkcjach i o tym, dlaczego zniknęła z codziennego krajobrazu tej okolicy. O tym wszystkim opowiedział nam dyrektor Muzeum Regionalnego imienia Dzieci Wrzesińskich, Sebastian Mazurkiewicz.
3: Tak jak większość tego typu transportów wąskotorowych w naszym regionie, związana była z rozwojem gospodarczym, a jeżeli chodzi o powiat wrzesiński, związane to było z funkcjonowaniem tutaj na naszym terenie zakładu cukrowniczego Cukrowni Września. Września była akurat miastem, można powiedzieć, na tamten czas, bo jesteśmy pod koniec wieku XIX, kiedy jeszcze są czasy zaborów, jesteśmy w zaborze pruskim, w państwie niemieckim. Września w zasadzie można powiedzieć była miastem przygranicznym, ponieważ niedaleko stąd, 18 km zarówno na wschód i na południowy wschód, przebiegała granica z zaborem rosyjskim. W związku z tym jeszcze w latach 70., na początku lat 70. zawiązała się spółka, która wybudowała linię kolejową tak zwaną gnieźnieńsko-oleśnicką, czyli linię z Gniezna przez Wrześnię, Jarocin, Krotoszyn do Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Była to wówczas linia kolejowa normalno-torowa, linia kolejowa o znaczeniu militarnym dla wojska. Ona, można powiedzieć, ciągnęła się wzdłuż tej granicy zaborowej z państwem rosyjskim. I wtedy powstała właśnie stacja kolejowa we Wrześni. Był to rok 1875. W ten sposób Września otrzymała połączenie, można powiedzieć, ze światem. Stacja kolejowa powstała na przedmieściu nazywanym Zawodzie. Była to wówczas osobna miejscowość. To jest na zachód od centrum miasta. Tam powstał dworzec kolejowy i wtedy to w latach 70. właśnie przy dworcu kolejowym wybudowano właśnie tą cukrownię Września. No w związku z tym, że łatwo było wtedy towary rozprowadzać poza Wrześnie. W kolejnym dziesięcioleciu, w latach 80. rozbudowano tą linię kolejową. Września otrzymała połączenie z Poznaniem, czyli ze stolicą naszego regionu, ze stolicą dawnego Wielkiego Księstwa Poznańskiego, którą Niemcy potem nazywali prowincją poznańską. A w 1888 roku tą linię kolejową przedłużono z Września do nadgranicznego Strzałkowa. W ten sposób Września stała się węzłem kolejowym. I w związku z funkcjonującym przy tym węźle kolejowym właśnie tą cukrownią Września, Po naradach miejscowych ziemia z naszego powiatu i władzami powiatu wrzesińskiego powstała myśl, aby także rozbudować transport gospodarczy właśnie na tereny wiosek powiatu wrzesińskiego. Tereny południowo-wschodnie nie miały łączności kolejowej i stąd powstał właśnie pomysł, aby z gospodarstw była możliwość przywożenia płodów rolnych, a właśnie w szczególności buraków cukrowych właśnie do cukrowni. Kolej powstała właśnie, powiat wrzesiński otrzymał zgodę od władz niemieckich na zorganizowanie właśnie spółki, która wybudowała tą linię kolei wąskotorowej. Była to linia kolei wąskotorowej o przekroju 600 mm rozstawu torów kolejowych i pobudowano tą linię kolejową. Linia kolejowa została ukierunkowana z kierunku z miasta w kierunku południowo-wschodni, właśnie tam, gdzie nie było normalnej torowej linii kolejowej, więc można powiedzieć, kiedy wybudowano tą linię, to można było pojechać tutaj ze zwęzła kolejowego we Wrześni przez Bierzglinek, Kaczanowo, Zieliniec, Żydowo, Kołaczkowo do nadgranicznego Bożykowa. Tą linię także rozbudowano w kierunku północnym, w kierunku Niechanowa. Z Wrześni można było pojechać przez Sokołowo, Ostrowo Szlacheckie, Klepasz, Grzybowo, Rabieżyce, Grzybowo, Chrzanowice, Wódki, Mierzewo na teren powiatu ówczesnego Witkowskiego i ona tam dalej łączyła się z koleją gnieźnieńską, koleją powiatową, także kolejka powiatowa można powiedzieć ściągała płody rolne z terenu całej okolicy i z powiatu wrzesińskiego i z powiatu witkowskiego. Główna stacja kolejowa kolei wąskotorowej znajdowała się na Zawodziu, gdzie jest dzisiaj ulica, która się nazywa ulicą Przemysłową. Tam była główna stacja, tam była lokomotywownia, tam były warsztaty naprawcze, tam także wybudowano w 1905 roku budynek administracji dla kolejki powiatowej, także powstały budynki mieszkalne dla pracowników tejże kolei. Także ona bardzo mocno wzrosła tutaj w działalność gospodarczą naszego powiatu i w zasadzie no, ścisły związek z wspomnianą przeze mnie cukrownią we Wrześni, no bo to było jej główne przeznaczenie, właśnie zbierania tych płodów rolnych z terenu. No ale przy okazji także kolejka stała się taką łącznością dla osób.
1: Właśnie o to chciałem dopytać. Tak jak pan powiedział, ta funkcja gospodarczo-rolnicza, czyli żeby transportować te płody rolne tutaj do Wrześni. I kiedy ten ruch pasażerski pojawił się, jeśli chodzi o tą wąskotorówkę, to było od razu, czy tutaj kwestia czasu, zanim ludzie mogli korzystać z tych przejazdów?
3: No w zasadzie taka myśl to się narodziła od razu, przy czym musimy mieć świadomość, że te przejazdy to nie były rozdzielne, po prostu przejazdy, składy tych pociągów były mieszane, bo były i wagony zarówno gospodarcze, dostawiano także wagony pasażerskie i to nie zawsze było tak samo. To w zależności od sytuacji, czy dany wagon był wolny, czy była możliwość, czy było potrzebne bardziej na przewóz gospodarczy, to się różnie kształtowało, ale to współpracowało razem, że jak jechał pociąg, nazwijmy to z terenu tam na przykład z Bożykowa czy z Kołaczkowa do Wrześni, to gdy była możliwość, no to pasażerowie na początku, no wiadomo, wtedy przyjeżdżali do miasta. Potem to się oczywiście w miarę upływu czasu stawało coraz bardziej regularne, także już w latach 20. i potem także po II wojnie światowej były normalne przewozy pasażerskie także tutaj do Wrześni.
1: Jak wyglądał ten tabor kolejki? Jakie tutaj lokomotywy, wagony kursowały po tych trasach?
3: No oczywiście w okresie zaboru pruskiego i także potem w Polsce odrodzonej to tabor był oczywiście niemiecki. Jeździły lokomotywy Hensla z Kassel. Potem w okresie dwudziestolecia międzywojennego przemianowywano nazwy tych lokomotyw na polskie. Ja już dosłownie nie jestem w stanie panu określić, jak się te lokomotywy nazywały, ale można powiedzieć, polskie nazwy już używane były. A po II wojnie światowej, to tutaj taka ciekawostka, bo w latach 50., bodajże w połowie lat 50., dokonano przebudowy linii kolejowej, kolejki wąskotorowej. Ujednolicono, tak jest w innych kolejach, ponieważ nasza kolej wąskotorowa weszła wtedy w skład, to się nazywała chyba Kujawska Kolej Dojazdowa. To był taki kompleks różnych linii kolei wąskotorowej tutaj we wschodniej Wielkopolsce, tu właśnie od linii Gniezno-Września aż do Włocławka, czyli te całe tam teren Kleczew, Wilczyn, Krośniewice do Włocławka, to było pod jednym zarządem. I wtedy przybudowano linię kolejową i ustalono rozstaw torów na 750 mm, czyli poszerzono troszeczkę. W związku z tym też trzeba było zmienić tabor, więc wtedy od tych lat 50. ten tabor starszy niemiecki już nie spełniał swojej roli, no bo miał węższy rozstaw kół i wtedy zaczęto wprowadzać już wagony tabor produkcji polskiej.
4: Proszę opowiedzieć, jak ta podróż wyglądała taką kolejką wąskotorową. Na pewno domyślam się, że tutaj te prędkości nie były zawrotne.
3: No i to jest takim sztandarową opowieścią o kolejkach i podejrzewam, że nie tylko w Wrzesińskiej Kolejce. Jak ja jeszcze byłem dzieckiem, to pamiętam, starsi mi opowiadali, że jak się jechało kolejką, to ona jechała tak wolno, że można było wyskoczyć na tak zwaną harendę, czyli po drodze wskoczyć gdzieś komuś do sadu, oberwać jabłka czy śliwki albo mirabelki, wskoczyć z powrotem do pociągu. Tak to mówiono i podejrzewam, że pewnie też tak było, no bo tutaj z racji nie było takiej zawrotnej prędkości z tego tytułu, że linia kolejowa nie była dobrze wyprofilowana, to były częste zakręty, kolejka często skręcała. O, często były też takie fakty, że kolejka dosyć często się wyklejała. Po prostu wagony czy lokomotywa wypadała z torów i to był bardzo częsty przypadek. Znamy to oczywiście z opowieści, że tak bywało. Często potem było trzeba wstawiać dźwigami z powrotem na szyny, na tory, ten tabor kolejowy. Więc tak to wyglądało. Ale z takich ciekawszych rzeczy jeszcze, co bym mógł dodać, to w okresie międzywojennym, w latach 20., kiedy już Polska była zjednoczona, kiedy już nie było zaborów, byliśmy jednym państwem, to padła taka myśl, aby linię kolejową przedłużyć z Bożykowa do Pyzdr. Bo Pyzdr to w okresie zaborów był w zaborze rosyjskim, czyli w innym państwie. No ale potem Polska była jedna, można było w to połączyć. Pyzdry były, ciągnęły gospodarczo ku Wrześni, więc tą linię kolejową wydłużono w 1928 roku. I z tego, co ja tak bardzo sympatycznie kojarzę, to na przykład w prasie międzywojennej, w Orędowniku Wrzesińskim, bardzo często było latem na przykład takie ogłoszenia, że tam w jakąś niedzielę jest organizowany wyjazd z kolejką wąskotorową do Pystry, nad Wartę, na plażę na przykład.
4: Jaką rolę ta kolejka odegrała tutaj w rozwoju Wrześni i tych okolic?
3: No to jak mówiłem na samym początku, to główne zadanie jest to gospodarcze, czyli zwożenie głównie właśnie buraków cukrowych do cukrowni Września w okresie pod koniec XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku. Cukrownia Września była największym zakładem pracy tutaj na terenie powiatu wrzesińskiego w okresie kampanii buraczanej, czyli kiedy już wszyscy na rzecz cukrowni pracowali z tymi dostawcami, z ziemianami i tak dalej, to w zasadzie wokół cukrowni było związanych pracą około 2,5 tysiąca osób, więc to na tamte czasy był potężny zakład. Na nieszczęście zakład został zniszczony w pierwszych dniach Września 1939 roku, ale kolejce wąskotorowej na szczęście nic się nie stało, także przez wojnę przeszła w zasadzie, można powiedzieć, bez uszczerbku. Natomiast jej końcem to był rozwój transportu samochodowego. To jest to, co się przyczyniło do upadku tego transportu kolejowego. Wzrost, na przykład mieszkańcy już się przerzucili na rozwijający się wtedy tam w latach 60-tych, 70-tych transport autobusowy, na przykład z wiosek do miasta. Także no, bo autobus dojedzie dalsze miejscowości niż kolej, bo kolej ma tylko trwałą trasę wytyczoną, którą może jeździć, więc spadła na początku liczba osób przejeżdżających. Potem już w latach 70-tych to już kolej była tylko, można powiedzieć, o znaczeniu gospodarczym. Cukrowni już we Wrześniu w zasadzie nie było, była tylko filia jako cukrowni Gniezna, jako magazyn na takiej zasadzie, więc ten obrót towarowy ciągle spadał. Ponadto także obrót towarowy też przejęły samochody. No i takim gwoździem do trumny, jeżeli chodzi o linię kolei wąskotorowej z Wrześni do Pyzdr, to była rozpoczęcie budowy autostrady zachód-wschód. Tutaj jako pierwsza powstała właśnie autostrada pomiędzy Wrześnią a Koninem. Zaczęto budować w połowie lat 70. tą autostradę. No i akurat ta autostrada przecinała tory linii kolejowej, więc na tym fragmencie ją rozerwano, także straciła połączenie i potem rozbierano kolejne trasy tej linii kolejowej, także Tak zakończyła działalność kolei Wrzesińska, kolei powiatowa.
4: Proszę powiedzieć, bo nie ma już fizycznie tej kolei, została rozebrana, tak jak pan powiedział, ale jednak pozostały ślady, pamiątki, które można do dzisiaj zobaczyć. Między innymi ten skwer, to miejsce tutaj we Wrześni, przy ulicy Kaliskiej, jeżeli dobrze mówię.
3: Tak, na szczęście mamy taką formę upamiętnienia i ożywienia w pewien sposób tej dawnej Wrzesińskiej Kolei Powiatowej. W miejscu, gdzie znajdował się przystanek kolejowy, który pierwotnie nazywał się Zawodzie, a po przyłączeniu Zawodzia do miasta nazywał się Września Miasto. To jest obecnie przy ulicy Kaliskiej. Z inicjatywy burmistrza miasta i gminy Września Tomasza Kałużnego powstał taki mini skansen, byśmy tak to określili. Mini skansen, czyli taka forma odtworzenia stacyjki kolejowej. Jest peron kolejowy, jest fragment torowiska kolejowego i na tym torowisku możemy oglądać lokomotywę kolejową PX48, która kiedyś funkcjonowała na tej linii kolejowej, także z dwoma zabytkowymi wagonami kolejowymi towarowymi.
1: Mówił dyrektor Muzeum Regionalnego imienia dzieci wrzesińskich we Wrześni Sebastian Mazurkiewicz. Historia kolei wąskotorowej we Wrześni pokazuje, jak wielki wpływ na rozwój tego regionu miała niegdyś kolej. Choć po wielu dawnych trasach pozostały jedynie wspomnienia, archiwalne fotografie czy nieliczne ślady w terenie, tak jak wspomniane podczas rozmowy miejsce przy ulicy Kaliskiej we Wrześni, pamięć o wąskotorówce jest nadal pielęgnowana przez pasjonatów kolei, którzy aktywnie prowadzą na Facebooku stronę dotyczącą kolei wąskotorowej we Wrześni i powiecie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: 3,17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgo.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński. Za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania. Drugi tańszy produkt tylko 5 złotych. Takie sobotobranie w kino. No, najbliżej ciebie.
0: O reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Siemanko, już 10:00, tu jest weekendowe Melo, tu Music Sounds i Fast Boy. Tym numerem zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. Jaka pogoda u was? Ślijcie zdjęcia. WhatsApp do waszej dyspozycji, znajdziecie go na meloradio.pl, wbijając sobie to na smartfonach, to tam jest opcja wysyłania zdjęć, głosówek, co chcecie.

Happiness is so sad. Tak gramy wam w weekendowym Mello w Mello Radio Swedish House Mafia. Na nich zawsze można polegać, ale mamy też innych dobrych DJ-ów, którzy polecają się od 20, bo dzisiaj dobre Mello właśnie wtedy startuje. Teraz rozgrzewka przed tym najwłaściwszym elementem soboty. No chyba, że ktoś w pracy, to pochwalcie się, gdzie i co robicie. WhatsApp do waszej dyspozycji. Thinking About You, Calvin Harris. Już teraz, róbcie głośniej.

0: Wakacyjny nastrój jeszcze nas trzyma. Don't go breaking my heart w Melo Radio. To weekendowe Melo, Joel Corey przed momentem i Hannah Boleyn. Można poznać ten wspaniały wokal, ale takich cudownych głosów to mam dla was więcej. Jeśli lubicie Christinę Aguilerę, za chwilę z wyjątkowym producentem i mocnym klubowym numerem w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

Blank & Jones zaczynali dawno, dawno temu, za górami, za lasami, można by powiedzieć, no może przegiąłem, za Odrą, bo to niemiecki duet Blank & Jones. W latach 90. grali taki energetyczny trance, ale później to porzucili, żeby zająć się taką muzyką, jakiej słuchaliśmy przed momentem. Takimi właśnie klubowymi, ale jednak enigmatycznymi, relaksującymi brzmieniami. Catch to właśnie ich singiel, którego słuchaliście przed momentem w Melu Radio, a przed wami Lumix.

0: Safri Duo, uwielbiam ich w social mediach. Nasze social media też są spoko i zaglądajcie tam tak często jak możecie, bo sporo się dzieje. Sporo zadzieje się również jutro, bo o tej godzinie będziemy zbliżać się do końca naszego nowego programu. Tak. After party od jutra.
1: A już o 11:00 zagramy
0: How Does It Feel, Dub Dogs.

0: 9 FM. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach. Teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Cię.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Uwaga, uwaga! Ryszaki rozrabiaki przejmują Kaufland!
14: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: 3, 17, 40.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Dużo dobrego.
21: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
22: Za mniej.
23: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Proszę bardzo, napoje energetyczne od lat 18, a my? Dla każdego. Nikomu nie patrzymy w dokumenty. Róbcie głośniej Dub Dogs, Fezo i Zark z numerem How Does It Feel. O poka, siema.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Everlasting, Armin van Buuren i Sasha. Kto podoba się bardziej w tym numerze? Bity Armina czy wokal Saszy? Kto sprawił, że ten numer jest po prostu magiczny? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość, WhatsApp do waszej dyspozycji, jak macie ochotę dać znać, co w ogóle u was, co pięknego za oknami. Proszę robić zdjęcia i wysyłać. A WhatsAppa znajdziecie, jak wbijecie sobie na smartfonach meloradio.pl. Na dole jest okienko do komunikatora. Ja chciałem zakomunikować, że teraz antenę przejmuje gips. Numer zatytułowany jest Stan.

0: Confession i James Hype. Jeden z najgorętszych numerów w naszej playliście, który dosłownie tydzień temu pojawił się w Melo Radio. James Hype, gość na prawdziwym hype'ie i nieraz pewnie jeszcze go u nas usłyszycie, a wkrótce Drenchill Indiana z numerem Freed from Desire.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
10: Czyta lektor AI.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub Crema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie. Jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego. Za
8: mniej. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
14: O reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: pokaż mi, co buję cię jak.
1: Santa Cruz, ekipa modelki Kuryw w Melo Radio. Tu weekendowe Melo, świetnie, że jesteście razem z nami. Dzisiaj jak wjechałem na stację, żeby zatankować, żeby tu dojechać, to trochę czułem się jak król. No nie no, 6,80 chyba tyle kosztowało paliwo, dobrze mówię? Jakoś tak. No to już jest naprawdę spora różnica. Miło było tankować do pełna, tyle powiem. Ale cały czas zastanawiam się, jak to było, kiedy tankowaliśmy po 4 zł i marudziliśmy. A takie czasy też były. Back to yours, przed wami. I've been fighting.

0: Clean Bandit, super ksywa, i Sean Paul, a także Anne-Marie. A to wszystko razem daje nam numer Rockabye, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio. To weekendowe Melo, świetnie, że jesteście, bo za chwilę odpalamy kolejną godzinę gorącej jesiennej muzy.
1: A już o 12 zagramy
0: Fly High, Tobi Romeo. Jesiennej tylko z kalendarza, ale w głośnikach wakacje i lato. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: słuchaj na 102.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak, tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
12: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotopranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotopranie w kino. Najbliżej ciebie.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
20: A, no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do

0: 50 gramów, tylko 2,94 za sztukę przy zakupie dwóch. Od czwartku do niedzieli mleko Zambrowskie UHT 3,2% tłuszczu 1 litr w promocji 2 plus 2 gratis. To tylko 1,84 zł za sztukę przy zakupie czterech z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Siemanko, inni gadają, a my już gramy. Tobi Romeo Fly High, idealny numer na zakupy. Jak ktoś na zakupach, dajcie znać, czy to prawda, że masło drożeje. Opoka, siemano.

Niby sobota, jednak lekcja miłości i pokory od Kygo w utworze Take Me Back. Bo czasami jak kogoś bardzo kochamy, to tak palnąć możemy głupotę, że potem ciężko te słowa cofnąć. A czasami po prostu jak w tym numerze się nie da. I jedyne co pozostaje to klękać i błagać o przebaczenie. A my bardzo was prosimy, żebyście wbili na meloradio.pl. Tam szybka kasa, jeśli macie ochotę sięgnąć po szybką forsę od nas, to dajcie znać, na co potrzebujecie kilku stówek, a może już w poniedziałek zadzwonimy właśnie do ciebie. Shane Cott, Get Out of My Head w weekendowym Melo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Band World Wave Melo Radio. Dwie ważne informacje. Pierwsza to taka, że 95 poniżej 7 zł, diesel poniżej 8 zł. Ceny poszły w dół o prawie 1,50 zł. Druga, jeszcze ważniejsza informacja. Za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po meloskiety z limitowanej edycji, to dzwońcie 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
5: O reklamie.

0: Acapulco, Jason Derulo, w Weekend of the Mellow. Podej mi wyzwanie. A razem ze mną jest Damian, siemano.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Damian, dzisiaj mamy Europejski Dzień Ptaków. Ptakiem, na który zwracamy szczególną uwagę w tym roku, jest sieweczka obrożna. Ptak zagrożony, znajdujący się na czerwonej liście ptaków Polski. Nie każę ci naśladować sieweczki obrożnej, bo sam nie wiem, jak ona brzmi, ale chciałbym, stary, żebyś naśladował w ramach twojego wyzwania inne ptaki. Co ty na to?
1: Jestem gotowy chyba.
0: Dobra, Damian, to zaczynamy. Pierwsza niech będzie taka prosta, klasyczna, tradycyjna polska wrona, kruk, sroka, wszystko jedno. A nie bardziej...
1: Coś takiego może.
0: Dobra, odhaczone zaliczam. Kukułka?
1: Kukułka!
0: Obudziłeś wszystkich dookoła. Uwaga, gołąb jest trzeci. No właśnie, takie gruchanie.
1: Takie gruchanie.
0: I dajmy na koniec jeszcze bociana.
1: Kle, ale bociany już nie ma, trzeba wspominać.
0: Bociany odleciały, jesień się zaczęła, ale u nas gorąco i letnie i mam nadzieję, że te skiety na jesień ci się przydadzą. Pakuję, wysyłam. Baw się, stary, dobrze.
1: Dzięki, wzajemnie pozdrawiam.
0: A was zapraszamy na kolejne wyzwanie, bo wkrótce pojawi się na antenie. Nikt nie wie kiedy, bądźcie gotowi. Podej mi wyzwanie. Teraz gorące, jeszcze letnie, Eli Oaks, a nawet Eli Oaks, Lavinia i Reasons w Melo Radio.

0: Out of My Head i For The Life Melo. A już o godzinie 13 u nas kolejna gorąca porcja muzyki na weekend. Rozgrzewacie się przed imprezami, wiem. Pozdrawiamy Marka, Marcelinę i Matyldę i wszystkich, którzy dzisiaj wieczorem coś zaplanowali. Tylko ja jestem ciekawski. Dajcie znać, co planujecie.
1: A już o 13 zagramy.
0: Pierwsze będzie Talk To You, Another i 5-4 Ultra. Aha, no pisać i wysłać głosówki to oczywiście możecie na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.

0: teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
8: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
14: Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński, za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo, inni gadają, a my gramy najgrubsze, najgorętsze, najgłośniejsze numery, które rozgrzewają was przed dobrym Melo. Przypomnę, to startuje o 20. Another Fivefold Ultra na początek. A numer zatytułowany jest Talk to You, opoka siema. Dajcie znać co u was. WhatsApp do waszej dyspozycji.

All of my love, Eben i Zibizu w Meloradiu, amerykańsko-brytyjska kolaboracja. Wspaniały głos i cudowne bity. No, mam nadzieję, że to jeden z tych gorących numerów, które lubicie, kiedy pojawiają się w Meloradiu. Pewnie lubicie też 20 w soboty, bo to początek dobrego Melo. Wbijcie na playermeloradio.pl, bo tam mamy dla was oczywiście całą ramówkę i line-up dzisiejszego wydania. Wśród gwiazd pojawią się oczywiście, jak co tydzień, Robin Schulz, ale zaszła pewna zmiana, bo również dzisiaj pojawi się Blaster Jacks. Od północy przed nim Armin van Buuren, Estate of Trance, a jeszcze wcześniej Skytech. This is Skytech. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl, a to już no money.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza z numerem My Oh My. Ależ gorący hicior. Pewnie podśpiewywaliście, proszę się nie wstydzić. Nawet w autobusie można. Niech patrzą spod byka, niech patrzą jak na dziwaków. Przynajmniej jesteście szczęśliwymi ludźmi. I o to chodzi w życiu. Imani, Don't Be So Shy, za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczy z tego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Meloradio z Kupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Trips Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Dzisiaj Dobre Melo, a jutro, aj, ależ będzie się działo. O 10 ruszamy z nowym programem After w Melo Radiu, bo po każdym dobrym Melo przychodzi czas na to, żeby jeszcze poimprezować i to Melo podkręcić nieco bardziej. Więc zapraszam serdecznie, zaczynamy punktualnie o 10 i przez godzinę zagramy wam bardzo dobre klubowe brzmienia. Numery, które znacie i kochacie, ale w takich wersjach, które na pewno was zaskoczą i co najważniejsze, będziecie mieli wpływ na to, co będziemy grać w programie. Szczegóły to już może jutro. Zapraszam serdecznie, słyszymy się na pewno o godzinie 10. To wcale nie wcześnie, wcale nie późno. Ciekawe, czy ktoś z was o tej godzinie właśnie będzie wracał dopiero do domu z dobrego Melo. A dobre Melo może odbyć się przy tym numerze z pewnością. Tu Colors i Prima Donna w Melo.

0: No może to nie jest tak gorące jak jest to Hard to be around, ale cały czas jeszcze przyjemnie ciepłe. Need that love, Sam Felt w Melo Radio. W zeszłym tygodniu ten numer miał swoją premierę. Takich premierowych numerów to mamy dla was więcej, ale nie boimy się też klasyków, po które będziemy sięgać.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 pierwsze będzie Self Aware. Jak ktoś po obiedzie trochę przysypia, bo po obiedzie czasami tak jest, że spanko łapie, no to zróbcie głośniej, na pewno wyrwie z butów.

0: Slej.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Elo, elo, tu weekendowe melo. Rozgrzewamy się przed wieczorem o 20:00. The Best of Tomorrowland. Ale póki co Lumix i gorące Self-Aware.

Ich muzyka nie potrafi się znudzić. Cały czas brzmi mi w głowie Lioness, choć Happiness is So Sad naprawdę mocno z tym numerem konkuruje. Który z numerów Swedish House Mafia jest waszym ukochanym? Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak wbijecie meloradio.pl na smartfonach, to na dole jest opcja, żeby się skomunikować z nami właśnie w ten sposób. Głosówkę na przykład można wysłać, a jak ją wyślecie, to my ją potem puścimy. Fajnie. No to teraz Felix Jan i Polina z numerem Book of Love, a potem Moonlight Fordo z numerem Alabama Ten. Jeśli macie ochotę sprawdzić, co aktualnie gramy, wbijajcie na naszą stronę, bo tam też tytuły podpowiadamy.

0: On Tonight, Silva Bampa. Po dzisiejszej nocy może być ciężko stać jutro. Wiem, rozumiem, ale mam nadzieję, że staniecie po pierwsze na after. A jeśli macie problemy ze wstawaniem również w ciągu tygodnia, to już za chwilę będę miał dla was coś, co naprawdę stawia na równe nogi i rozbudza najlepiej ze wszystkiego. Bądźcie ze mną.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2030 roku.

0: 8,99 za słoik przy zakupie dwóch. Soczysty filet z piersi z kurczaka w supercenie 15,99 za kilogram. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgo.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

Get This Party Started i West End w Melo Radio 2, weekendowe Melo, tu Opoka, siemanko. Fajnie, że jesteście razem z nami. Przypomnę tylko, że za chwilkę rozpoczniemy Before, to taka najprawdziwsza w świecie rozgrzewka przed dobrym Melo, który startuje o 20. Jak dzisiaj zaczniemy o 20, to uwaga, skończymy jutro o 11, bo jutro w niedzielę po raz pierwszy nowy program w Melo Radio, czyli After. Zapraszamy od 10 do 11, to taka porcja klubowej muzyki, waszych ulubionych numerów w takich fajnych, zremiksowanych wersjach, których mogliście jeszcze nawet nie słyszeć, wpadają w ucho, to mogę zapewnić, i to wy będziecie mieli wpływ na to, co zagramy w afterze. O szczegółach będę opowiadał jutro od 10. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Zapraszam, a to już Alan Walker.

0: Aleksija z numerem ducha, z den szunsten arsch der Welt. Można sobie połamać język. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt na parkiecie nie połamie sobie nóg. Życzymy wszystkim dobrych imprez, oczywiście. Za chwilę Before po 15, a potem lecimy z dobrym Melo od 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta. Opoka, siemanko, bawcie się dobrze. Słyszymy się jutro o 10 w Afterze.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Mam nadzieję, że wszyscy już wstali po piątkowym dobrym melo, a my zaczynamy Before przed kolejnym Bibi Rexa, David Guetta, to na dobre wejście w 15. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Lifka i Poza Tobą Nic Tak. Podkręcamy tempo w Melo na kilkanaście minut po 15. A co byście powiedzieli na to, żebyśmy też podkręcili stan waszych portfeli? No to już w poniedziałek będzie taka szansa, już w poniedziałek będziecie mogli zgarnąć 200 w Melo Radiu. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takie siano by wam się przydało. Na jakąś fajną kolację w restauracji, może na przykład na coś jesiennego. Piszcie już teraz meloradio.pl, tam czekamy.

0: to Wasted w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16, a za chwilę powiem wam trochę o tym, co mogą osiągnąć studenci, jeśli się im dobrze zapłaci. Gold też nam zagra, koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: to promocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Meloradiu.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo.

0: taniej miało, w euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

To Natalia Nykiel i Error. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, a tymczasem okazuje się, że płacenie hajsu studentom za sen popłaca. Ostatnio zrobili taki eksperyment w Pittsburghu. Za każdą noc, gdy studenci przespali co najmniej 7 godzin, dostawali 5 dolców. No i co się okazało? Że nagle 1/4 z nich zaczęła spać więcej. No co się dziwić? Na wykładach to części za spanie nie trzeba nawet płacić.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16. To Michael Schulte, You Happy Waterfall. A po 16 też oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, no bo to jest Before przed dobrym Melo, więc rozgrzewamy się przed niezłą imprezą.
1: A już o 16 zagramy
0: Reasons. Ilaya Oaks i Lavinia punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reasons na dobre wejście w 16:00, za chwilę też m.in. Lady Gaga, ale będzie też Alok. To wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16:00 playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Ależ to dobrze brzmi. Neptunika i What If, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 16 w Melo. Leciał samolotem z 8-miesięcznym synkiem, na pasażerom dał nietypowy prezent. Ostatnio taka sytuacja się wydarzyła w jednym z samolotów. Ojciec stwierdził, że żeby pasażerowie nie narzekali na płaszcz dziecka, przyniesie ze sobą 100 par zatyczek do uszu. No, finalnie nie wszyscy wzięli, ale chyba się zgodzicie, że takie zatyczki przy niektórych ludziach to przydałyby się nie tylko w samolocie.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To Kygo i Take Me Back. Tak, podkręcamy tempo przy sobocie w Meloradiu. To jest Before przed dobrym Melo. A za chwilę o nowej części Shreka, która pewnie nie wszystkim się spodoba. Zagra nam też September, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loterii.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego.

0: warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgo.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
8: O reklamie.

To Carla Fernandez i Co jeśli, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. No a w nowym Shreku najprawdopodobniej zabraknie jednej z najważniejszych postaci. Czytam w internetach, że wszystko wskazuje na to, że w nowej serii nie będzie kota w butach. Antonio Banderas, który podkładał mu głos, nadal nie dostał telefonu z produkcji. No, zawsze jeszcze jest nadzieja, że na przykład po tym, jak zrobi te słynne zaszklone oczy, to coś się zmieni.

0: To YC Lavinia i Stars w Meloradio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No mam nadzieję, że wy już wszyscy w takich nastrojach biforowych, a jeśli nie, no to spokojnie, o 17 też nieźle o to zadbamy.
1: A już o 17 zagramy
0: Dracula. I tak punktualnie zaczniemy 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1000000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: kostiumów tylko 2,94 za sztukę przy zakupie dwóch. Od czwartku do niedzieli mleko zambrowskie UHT 3,2% tłuszczu 1 litr w promocji 2 plus 2 gratis. To tylko 1,84 zł za sztukę przy zakupie czterech z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Jak zaczynać 17, to tylko w takim stylu. Dracula otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Welcome to Saint-Tropez i zagra nam również Fastboy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Robin Schulz i Take It Slow. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Na maturę nigdy nie jest za późno. To chcę udowodnić już po raz czwarty ten słynny pan Józek, który ma 87 lat, no i w przyszłym roku znowu ma zamiar spróbować zdać maturę. No, do tej pory 3 razy mu się nie udało. Może teraz będzie inaczej, choć niektórzy tam sobie śmieszkują, że może on oblewa celowo, bo tak naprawdę to chce sobie po prostu.

0: James Hype i Confession, tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. No a za chwilę o mocno nietypowym zwierzaku w służbach, no ale oczywiście muzycznie też znakomicie zagramy. Trochę sobie przedłużymy lato, a u Szyjana to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

Tripsy Robert Wywiura, to krakowski Splin. No takiego zwierzaka to w służbach jeszcze nie było w Meksyku. Funkcjonariusze mają nowego pomocnika, psa ratownika, no i to nie byle jakiego, bo uwaga, chihuahua. No tak patrzę na fotki, ma miniaturowe gogle, dopasowaną kamizelkę taktyczną, hełm, a nawet małą kamerkę, no i teraz ma ratować ludzi. No przy takim słodziaku to chyba

0: To Wally Lopez i Jamie Scott, You Can't Stop the Beat. No, my zdecydowanie nie planujemy zwalniać ani na moment, bo to jest before przed dobrym melo. No i po 18 też oczywiście zagramy znakomicie.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max. Takie potężne uderzenie punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z melo.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie. Jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Cześć, tu Baza!
14: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
15: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
16: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
2: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: O reklamie. Meloradio z Łupca. Słuchaj na 102,9 FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Cóż za znakomity duet otwiera nam 18. Alan Walker, Ava Max i Fate to na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. If Only You, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Eli Oaks i Breaking Dishes to before przed dobrym melono. Do poniedziałku jeszcze na szczęście daleko, ale jak już rano będzie trzeba wstawać, no to możecie to zrobić na przykład ze specjalną łapką. W internetach ostatnio taką znalazłem, która gdy dzwoni budzik, daje wam różne zadania, na przykład zrobienie zdjęcia poduszki albo szczoteczki. No i dopiero jak to zrobicie, no to alarm się wyłącza. Ja nie próbowałem, ale jak was stać na nowy telefon, gdy ten z budzikiem roztrzaskacie rano o ścianę, można spróbować.

0: To Sexy Magic w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19, a za chwilę o wnuczku, który zrobił swojej babci niezłego pranka. Zagra nam też Rihanna, to już za moment, nigdzie się nie ruszajcie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

To Sanach i Melodia, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Wstawił swoją babcię do filmu Obsesja i nic jej o tym nie powiedział. Taka sytuacja za granicą, jeden z wnuków przerobił, słuchajcie, film tak, że jego babcia była jedną z postaci. No i to ona popchnęła główną bohaterkę, no babcia obejrzała, w szoku była niemałym. Coś czuję, że tym prankiem wnuk jednocześnie wyleciał z testamentu.

0: Desert Soul, tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym melo, jeszcze przed 19. No mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski, wszystkie stroje gotowe. No a po 19 też jeszcze wprawimy się w najlepszy imprezowy nastrój.
1: A już o 19 zagramy
0: Run Run River. David Guetta i Alok punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Człowiek się dobrze nie obejrzała, to już 19 na zegarkach, ale my oczywiście nie zwalniamy, cały czas podkręcamy tempo, bo to Before przed dobrym Melo. Run on River otwiera nam 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Disco Tobi Romeo i Fly High, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19:00. Jakaś fajna randka, może na przykład coś nowego, fajnego do furki, albo na przykład nowe słuchawki. No myślę, że takie rzeczy można kupić za 200. A jeżeli macie ochotę takie 200 zgarnąć, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już w poniedziałek szansa na zgarnięcie takiej kasy. Napiszcie nam, po co jej potrzebujecie, a my z przyjemnością w poniedziałek pomożemy. meloradio.pl, a wbijajcie już teraz.

0: To tu Kolausz i Primadonna. Dzisiaj Europejski Dzień Ptaków. A wy jakim ptakiem imprezowym dzisiaj jesteście? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik macie na meloradio.pl. A u nas już za moment Avicii.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Shine On, tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 20 dzisiaj dzień ptaków. Pytałem was, jakim imprezowym ptakiem dzisiaj jesteście? Karolina napisała na WhatsAppie Melo, że ona dzisiaj jest papugą, bo nie rozłącza się ze swoim chłopakiem Marcinem. No i prawidłowo. Kamil z kolei dzisiaj jest orłem i zamierza podbić wszystkie parkiety. No to tego się trzymajmy, a przy tym numerze, co się z pewnością uda, to świeżynka w naszej playce.

To Calvin Harris, Clementine Douglas i Blessings. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w Biforze, przed dobrym Melo. A u nas już za chwilę The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki. No i oczywiście bądźcie niegrzeczni, ja wracam jutro po 15. Hej!

0: Kiciu,
1: a?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygrano. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać. I liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto. A do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: powodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

0: is SkyTech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, SkyTech. Zapraszam na 92. odcineczek This is SkyTech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehaba i Artbat, Tiesto, Masano i wiele więcej. A na początek nowa propozycja od Rehaba i Artbat. Numer nazywa się Drama i jest naprawdę świetny. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

słuchacie This is Skytech, znany i lubiany w Polsce James Hype z nowym numerem Confession. Tuż przedtem FM Careboot i Sexy Pick, a już za chwilę brytyjski talent Masano z numerem Numb. Dajcie głośniej.

cały czas słuchacie This is SkyTech. Świetna propozycja od Charlesa D. i Solans, Outer Space. Tuż przedtem D.O.D. Armand Van Helden z numerem Twice as Nice, a już za chwilę Kreider z numerem Set Me Free. Dajcie głośno.

Słuchajcie, this is Skytek, bardzo fajny numer. Solardo i Maur, Free. Tuż przedtem Genezy i Jamin razem z Flowdanem, Red Button. A już za chwilę legendarny David Guetta oraz Just z numerem Mario. Dajcie głośniej. This is Skytek.

I could bite like a tarantula.

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.

los que chopon.